0: Lotniczym i Specjalnym. Tak wyglądają tegoroczne morskie manewry NATO pod nazwą Baltops. To największe tego typu szkolenia sojuszu w basenie Morza Bałtyckiego. Co dokładnie będą ćwiczyć marynarze?
1: Przede wszystkim szybkie reagowanie i współpracę z sojusznikami. Manewry obejmują niemal cały Bałtyk. Od cieśniny Skagerrak aż po Zatokę Ryską i zachodnie wybrzeże Estonii. Ponad 20 okrętów NATO wypłynęło w morze i wspólnie z lotnictwem będzie ćwiczyć m.in. śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych. W manewrach bierze udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw. Dla Estończyków te manewry to jest niejako kontynuacja ćwiczeń obronnych, które zakończyły się dosłownie kilka dni temu. W czasie operacji pod hasłem Kevat Torm, wiosenna burza, siły obronne Estonii ćwiczyły obronę wybrzeża oraz zwalczanie dronów. Testowały m.in. polskie wyrzutnie piorun.
0: Relacjonował nasz specjalny wysłannik do Tallina, Maciej Sołtys. Manewry potrwają do 19 czerwca.
2: Kibicujemy naszym tenisistkom.
0: Maja Chwalińska podbiła serca publiczności na kortach Rolanda Garrosa. Jej świetna gra w półfinałowym pojedynku z Rosjanką Dianą Schneider zachwyciła wielu paryskich kibiców. Jak donosi nasz korespondent Marek Gładysz, francuska publiczność coraz chętniej stawia na polską zawodniczkę także w sobotnim finale French Open.
3: Zdecydowana większość paryskich kibiców, z którymi rozmawiałem, już widzi Maję Chwalińską na najwyższym stopniu podium. Imponuje im zresztą nie tylko świetna taktycznie gra Polki, ale również jej niezwykła odporność fizyczna i psychiczna. Sądzę, że ma jak najbardziej szansę na wygraną. Mimo, że turniej na kortach Rolanda Garrosa jest trudny i męczący, tłumaczy mi jeden z nich. Możemy się spodziewać, że finałowy pojedynek będzie również bardzo długi, a wiemy, że Polka świetnie wytrzymuje długie bitwy na korcie, mówi mi jego kolega.
0: Trzymamy oczywiście kciuki za jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej, początek finału o 15, a na naszej stronie internetowej rmf24.pl przeczytacie o drodze do sukcesu naszej polskiej tenisistki. A ja przypomnę, w półfinale nasza tenisistka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Została pierwszą zawodniczką w historii, która jako kwalifikantka dotarła aż do tego etapu Rolanda Garrosa. O tym spotkaniu rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek z Żelisławem Żyżyńskim z Canal Plus Sport.
4: Żelku, fenomenalny sukces. Maja Chwalińska, pani profesor, pokazała, że jest absolutnie godna tego, żeby tutaj zostać nową polską królową Paryża. Przede wszystkim, co zdecydowało o tym, że to jednak Maja, że to jednak Maja, a nie Diana, bo to było szalenie wyrównane spotkanie. Niby dwa sety, ale ponad dwie godziny.
5: Tak sobie myślę, że jeśli na Sorbonie wprowadzą przedmiot gra na mączce, to myślę, że zajęcia będą się musiały odbywać w języku polskim, a wykładowczyniami będą Iga Świątek i Maja Chwalińska, bo to jest po prostu Polak Garros, jeśli patrzymy na to wszystko. Co zdecydowało, że Maja pokonała dzisiaj Dianę Schneider? Myślę, że serce. Wielkie, wielkie, niesamowite serce do walki, serce wojowniczki, plus głowa, psychika. Walczyła dziewczyna, która warunki fizyczne miała od zawsze. Te warunki fizyczne od kategorii wiekowych najniższych pozwalają na bardzo dużo, pozwalają często wygrywać. I Diana Schneider nie była przygotowana, myślę, choć powinna być, tak jak wszystkie wcześniejsze rywalki Mai Chwalińskiej, ale nie było przygotowane na to, co Maja wniesie na kort, na tę niesamowitą ambicję, na tę grę zupełnie inną niż gra każdej innej zawodniczki ze światowej czołówki, czy nawet z top 50. Maja po prostu wykorzystała to wszystko, co ma. Pokazała wszystko, co najlepsze w najważniejszym swoim meczu w życiu. A no, tych wielkich się poznaje po pierwsze po tym, czy potrafią wygrać, jak gorzej im idzie, a po drugie, czy w tych najważniejszych meczach potrafią zagrać maksa, nie spalają się, jak choćby wiele razy Zwieriew, który teraz jeszcze jest w drabince, który ma wielką szansę i rywale powiedzą: sprawdzam. Wielkie, wielkie, niesamowite serce plus niesamowite umiejętności, wola walki. Ta cała historia, którą Maja ze sobą wniosła, która myślę już na zawsze będzie inspiracją dla każdego w całym światowym sporcie. I to nie są za duże słowa, bo Maję Chwalińską poznał cały świat, jej historię poznał cały świat, historię walki z depresją, historię walki z każdym, kto mówi, że ona się nie nadaje, że ona nie da rady, że jest za mała, że jest zbyt wątła, że to nie dla niej. Cały świat pozna tę historię. Maja będzie wspaniałym przykładem kogoś, kto mimo wszystkich tych opinii sukces osiągnął. A ja mam tę przyjemność, że oglądałem ten finał w Bielsku, w macierzystym klubie BKT, gdzie masa ludzi mi dzisiaj dużo ciepłych słów powiedziała o Mai Chwalińskiej. Ludzi, którzy ją znają, którzy tutaj trenują, którzy mówią, że Maja nigdy nie odmówi autografu, rozmowy. I ona tutaj jest królową serca. Teraz myślę, że jest królową serc każdego Polaka, każdego tenisowego fana na świecie. A ten mecz tylko dorzucił do jej niesamowitej legendy. Naprawdę. Oczywiście bardzo bym chciał, żeby Maja wygrała finał, żeby dopisała jeszcze ostatni rozdział tej fenomenalnej historii, ale dla mnie absolutnie bez względu na to, co się wydarzy. Ona jest wielką, wielką zwyciężczynią i już na zawsze ikoniczną postacią polskiego sportu. Ja się nie waham tych słów użyć.
4: Polski Kopciuszek, który wciąż jest na tym balu. Ja nie wiem, kto zostanie sportowcem roku w Bielsku-Białej, bo jest jeszcze Kasper Tomasiak. Ale naprawdę konkurencja będzie niesamowita. Maja Chwanińska może to wygrać. Co będzie musiała zrobić, żeby pokonać drugą Rosjankę? Mira Andrijewa rozbiła Martę Kostiuk dość mimo wszystko niespodziewanie. Co będzie musiała Maja zrobić? Czy będzie musiała zagrać inaczej, czy będzie musiała być po prostu sobą, taką jaką była w ostatnich 10 meczach, licząc od kwalifikacji?
5: Będzie musiała być sobą. To nie jest czas na zmianę. Zresztą ona nie dałaby rady tego zmienić. Ona nie da rady grać tak mocno, tak szybko, tak nisko nad siatką, jak grają rywalki regularnie. Ona jest w stanie, co dzisiaj pokazała w meczu z Dianą Schneider w kilku wymianach, nagle zaskoczyć taką płaską, mocną piłką, gdy rywalka spodziewa się ciągłego przebijania po krosie albo spodziewa się kolejnego top spinu do backhandu. Jak to jest Sasha Bain w pewnym momencie mówił, przecież ona gra wszystko po krosie, także nic się nie buja. Dwie piłki później Maja nagle strzela fantastycznie po linii i patrzy zdziwiona Schneider na Saszę Bainę, na swojego szkoleniowca. Ale jak to? Natomiast Andrejewa będzie i świetnie przygotowana taktycznie i będzie zawodniczką, która potrafi taktykę realizować. Mira Andrejewa jest też naprawdę niesamowicie uzdolniona taktycznie i technicznie. Ona pierwszy wielki sukces odniosła, wygrywając Indian West, czyli korty twarde, ale przypomnę, że to są te najwolniejsze korty twarde. Iga Świątek też to wiele lat pokazywała. Te korty, które najbardziej przypominają, powiedziałbym, mączkę, jeśli możemy mówić o jakichś kortach twardych, że przypominają grę na mączce. To są to korty w Indian West, jeśli chodzi o szybkość grania. Mira trenuje we Francji na kortach ziemnych przede wszystkim. Się rozwijała i trenowała i przygotowywała. Conchita Martinez to jest szkoła hiszpańska i tak naprawdę Mira Andrejewa w formie i Mira Andrejewa z czystą głową to jest Mira Andrejewa, która jest kandydatką do wygrania nie jednego, a wielu wielkich szlemów w karierze. Ja jestem pewien, że czegoś można być pewnym w sporcie, ale że to myślę pierwszy z wielu finałów Miry Andrejewej, bo ona jest tenisistką wyjątkową pod warunkiem, że wytrzyma głowa. Miała na początku tego roku, pod koniec zeszłego, wiele takich niepokojących momentów, gdy po prostu sama tłukła się rakietą w uda, zostawały siniaki. Sama chciała się ukarać za to, że zagrała źle. Była sfrustrowana. Jeśli Mai uda się swoimi dropshotami doprowadzić Mirę do takiej sytuacji, jeśli uda ją się zmusić do tego, żeby też często biegała do dropshotów, jeśli Mai będzie w stanie te dropshoty też grać tak dobrze, jak robi to do tej pory, no to może powalczyć, no bo z każdym może powalczyć zawodniczka, która jest na samym skraju top 20 w świecie, no bo takie jest obecnie miejsce. Takie będzie miejsce po tym turnieju Mai Chwaliński, ale moim zdaniem nie tylko dlatego, że to finał, to będzie najtrudniejsza rywalka Mai Chwalińskiej na tym turnieju. Natomiast to, że to jest finał, moim zdaniem jest atutem Mai, bo ona już naprawdę nie ma nic do stracenia, nic do udowadniania. Ona może się tym finałem bawić, a wrogiem Miry Andrejewej będzie, myślę, sama Mira i presja na niej ciążąca. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie w głowach dwóch zawodniczka, najbardziej w głowie Miry Andrejewej. Ciekawy jestem tego meczu.
4: No czekamy na sobotę. Ostatnie pytanie, no muszę zadać, korci mnie. Która z profesorek naszych polskich z Sorbony by teraz wygrała w meczu Iga Świątek, Maja Chwalińska? Jak myślisz?
5: One by się zagrałyby dwie piłki pod siatką, uściskały się serdecznie pod tą siatką, przytuliły i razem wzniosły puchar w górę.
0: Maja Chwalińska kontra Mira Andrijewa. Wielki finał kobiecego Rolanda Garrosa, przypomnę, już jutro. Dodam jeszcze, że Andrijewa w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk, pogromczyni Igi Świątek. Zwyciężyła w dwóch setach 6-1, 6-3. Polska tenisistka idzie jednak jak burza, z niecierpliwością więc czekamy na finał. Maja, niezależnie od wyniku, już jesteś dla nas wielka. A my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 3:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF FM.

0: czymkolwiek jest.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: To nie Mateusz Bożek. $8 miliardów dla Ukrainy i sojuszników, a także nowe sankcje na Rosję. Posłuchajcie o nowym projekcie ustawy przegłosowanym przez amerykańską Izbę Reprezentantów. Będzie też o kontrolach na niemieckich granicach, z których Berlin mimo nacisków Unii Europejskiej nie chce rezygnować. Zajrzymy też do Krakowa. Powiemy o wyjątkowej wystawie o mieście i jego dźwiękach. Nowe sankcje na Rosję, a także $8 miliardów wsparcia wojskowego dla Ukrainy i sojuszników. To wszystko znalazło się w projekcie ustawy przegłosowanej przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Ustawa zobowiązuje prezydenta USA do nałożenia dodatkowych restrykcji, m.in. na rosyjskie instytucje finansowe, a także firmy sektora energetycznego. Przewiduje też podniesienie ceł na rosyjskie towary do minimum 500%. Do Ukrainy i sojuszników USA miałoby trafić z kolei $8 miliardów pożyczek na zakup amerykańskiego sprzętu. Projekt trafi teraz do Senatu, gdzie jego los nie jest jednak pewny. Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. Zeszłej nocy auto osobowe wpadło tam do rzeki. Zginął 23-letni mężczyzna. Fakty ustalał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Z nieznanych przyczyn kierujący 22-latek zjechał na lewe pobocze drogi, a następnie wpadł do rzeki. Kierowca sam wydostał się z pojazdu, ale w środku pozostał 23-letni pasażer. Przybyli na miejsce strażacy, wyciągnęli mężczyznę z samochodu. Niestety nie dawał on oznak życia. Policjanci zatrzymali kierowcę, któremu zabrano już prawo jazdy. Mężczyzna był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie. Miejsce wypadku zbadał zespół dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki, prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
1: Berlin nieustępliwy w sprawie kontroli na niemieckich granicach. Na marginesie spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych wiceszef polskiego resortu Maciej Duszczyk przyznał, że tu cytat: jest coraz mniej argumentów, aby utrzymywać kontrolę na granicach. Podobnego zdania jest Komisja Europejska, która wezwała Niemcy do stopniowego znoszenia kontroli. Berlin ma w tej sprawie jednak inne zdanie. O szczegółach nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt twardo bronił decyzji o utrzymaniu kontroli granicznych i zapowiedział, że te kontrole będą nadal funkcjonować. Odrzucił argumenty Komisji Europejskiej. Stwierdził, że kontrole przyniosły pozytywny efekt, bo zmniejszyła się liczba nielegalnych przekroczeń i wniosków o azyl. Wyjaśnił, że kontrole zapobiegają także przeciążeniu niemieckich służb. Zasugerował także niewydolność obecnego systemu unijnego. Stwierdził, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za kraje posiadające granice zewnętrzne, podczas gdy pakty migracyjne zapewniający lepszą ochronę granic zewnętrznych nie wszedł jeszcze w życie. Tak więc nie zanosi się na szybkie zniesienie kontroli.
1: Kilkoro pracowników niemieckiego przewoźnika Lufthansa zostało rannych w wypadku Boeinga 787. Do groźnego incydentu doszło na lotnisku we Frankfurcie. Na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu. Na pokładzie maszyny nie było na szczęście pasażerów. Jak wyglądał ten wypadek, możecie zobaczyć na filmie, który mamy na rmf24.pl. Bieszczady polecają się na długi weekend. W faktach RMF FM podpowiadamy, gdzie warto udać się na długi weekend, jeśli nie macie pomysłu. W Bieszczadach jest bardzo dużo nieoczywistych atrakcji, na przykład najgrubsza w Polsce jodła. Drzewo to zobaczył nasz reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Wyjątkowy jest też jej wiek, bo ma jakieś 260 lat, czyli rosła, gdy w Polsce rządził król Stanisław August Poniatowski, za oceanem nie było Stanów Zjednoczonych, a Antarktyda czekała na odkrycie. Żeby zobaczyć jodłę, trzeba, jadąc z Cisnej w kierunku Baligrodu, zjechać w prawo we wsi Jabłonki. Na końcu jest parking, dalej pół godziny pieszo, lekko pod górkę, da radę nawet z dzieckiem. A co do rozmiaru, Lasumiła ma tyle wzrostu, co 10-piętrowy wieżowiec i ponad 5 metrów obwodu. Potrzeba kilku osób, żeby ją objąć, a nie zaszkodzi próbować, bo podobno jej przytulanie przynosi szczęście, a na pewno jest miłe. Jak otaczający ją rozśpiewany ptakami las.
1: Miasto to nie tylko bruk, ulice czy budynki. W Muzeum Krakowa do 13 grudnia będzie można zwiedzać wyjątkową wystawę poświęconą dźwiękom miasta. Ekspozycja Kraków Dźwięki, Melodie, Słowa jest dostępna w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ulicy Szpitalnej. Nasz krakowski reporter Maciej Sołtys spytał jej kuratorkę, dr Monikę Widzicką, jak w zasadzie brzmi Kraków.
5: Zróżnicowanie. Trudno powiedzieć o jakimś jednolitym brzmieniu, o jednym charakterystycznym dźwięku, bo audiosfera miasta to jest wieloelementowa, wieloskładnikowa mieszanina, w której będą i te dźwięki takie charakterystyczne, sygnaturowe, jak chociażby hejnał z Wieży Mariackiej, ale też te dźwięki ulicy, dźwięki codzienności.
2: Jak ta wystawa wygląda? Co na niej zobaczymy, a co na niej usłyszymy?
5: Wystawa składa się z czterech części, z których każda opowiada o innym aspekcie miejskiego pejzażu dźwiękowego. Mówimy o gwarze ulic i placów Krakowa w takim historycznym wymiarze i współczesnym. Mówimy o krakowskich dzwonach, o muzyce granej na ulicy i słuchanej w mieszczańskim domu oraz o hejnale i jego transmisji radiowej. Przy każdym z tych tematów przygotowaliśmy szereg eksponatów i stanowisk interaktywnych, ale również ścieżkę dźwiękową. Do każdej sali, do każdego tematu jest zbudowany kolaż dźwiękowy, który łączy w sobie i nagrania archiwalne, i współczesne nagrania terenowe.
2: Od kiedy będziemy mogli zwiedzać tę wystawę? Jak długo będziemy mogli ją zwiedzać? Czy jest darmowa, niedarmowa?
5: Do zwiedzania wystawy zapraszam od 20 lutego tego roku do 13 grudnia. Wystawa jest czynna od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Obowiązuje tutaj cennik biletów wstępu.
2: Jaki jest Pani ulubiony eksponat? Czy też ulubiony dźwięk?
5: Oj, z eksponatem to myślę, że największe wrażenie na mnie robi Stare Serce Dzwonu Zygmunta. I to jest absolutnie wyjątkowy eksponat, który dzięki uprzejmości parafii archikatedralnej mogliśmy wypożyczyć. To jest to serce, które biło od 1521 roku do 2000, a więc po prostu obiekt o niebagatelnej historii, trudnej do porównania z czymkolwiek. My to serce prezentujemy i towarzyszą mu dźwięki zarówno dzwonu Zygmunt, ale też innych krakowskich dzwonów, taki wyjątkowy, dynamiczny pejzaż dźwiękowy wokół właśnie melodii dzwonów zbudowany.
2: Rozumiem, że jest to serce, które pękło.
5: Tak, to jest to serce, które doznało takiego swojego najpoważniejszego uszkodzenia w Boże Narodzenie 2000 roku i wymagało wymiany. Po tym, jak zostało zdjęte, mogło być już eksponowane i mogliśmy je zaprezentować u nas na wystawie.
2: Czy usłyszymy je? Mamy nagranie?
5: Wśród nagrań, które tutaj prezentujemy w tej sali, jest nagranie dzwonu Zygmunta i to jest nagranie z lat 70., więc jak najbardziej to serce tam słychać.
2: Proszę mi powiedzieć, jak daleko sięga historia dźwięków Krakowa?
5: Tak daleko jak historia Krakowa.
2: Dobrze, a co mamy zapisane? To znaczy, dokąd możemy się na wystawie cofnąć?
5: Jeśli chodzi o nagrania archiwalne, które przywołujemy, bo to jest też taka cecha tej wystawy, my nie rekonstruujemy dźwięków, nie imitujemy, bazujemy albo na współczesnych nagraniach, albo na tych materiałach archiwalnych, do których udało mi się dotrzeć. I te najstarsze nagrania, którymi dysponujemy, są z końca lat 30. XX wieku. To są fragmenty audycji radiowych, rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia. Więc usłyszymy tam zarówno fragment meczu Garbarni Ruchu Chorzów. Usłyszymy tam wypowiedzi Stanisława Broniewskiego, znanego redaktora właśnie krakowskiej rozgłośni z audycji dla radioamatorów. Usłyszymy też dźwięki związane z uroczystością poświęcenia czołgu na rynku głównym w Krakowie. Więc taka atmosfera dźwiękowa miasta końca lat 30, 38, 39 roku.
2: Czy jest jakieś wydarzenie takie najdonioślejsze, które możemy tutaj usłyszeć?
5: W wymiarze dźwiękowym?
2: W wymiarze dźwiękowym oczywiście.
5: To jeśli myślimy o takiej doniosłości, no to zdecydowanie tutaj te dźwięki związane z dzwonami, bo one rozbrzmiewają, no chociażby jak wspomniany Zygmunt, tylko z okazji najważniejszych wydarzeń. My samych tych wydarzeń tutaj jakby dźwiękowo nie przywołujemy, bardziej o samym fenomenie dzwonów opowiadamy. Natomiast na wystawie też dużo przemycamy takiej dźwiękowej codzienności. I tutaj wokół tego też staramy się pokazywać, jak różnorodna dźwiękowo jest codzienność. Jak różnorodna dźwiękowość jest miejska codzienność i wartościowa.
2: Czyli tak naprawdę spojrzymy na Kraków nie tylko z perspektywy tych najważniejszych wydarzeń, ale spojrzymy też z perspektywy tych ludzi, którzy żyli te nawet 100 lat temu.
5: Tak, to jest...
6: Ujrzymy, usłyszymy.
5: Usłyszymy, posłuchamy. Posłuchamy tego, jak brzmiało miasto. Na ile jesteśmy się w stanie przybliżyć, bo to jest w ogóle bardziej złożona kwestia związana z tym, co jesteśmy w stanie powiedzieć o tej historii dźwiękowej, o tym, jak brzmiała przeszłość, na ile jesteśmy w stanie doświadczyć jej tak, jak doświadczali mieszkańcy Krakowa przed 100 laty. Po prostu nasza percepcja dźwięków też się zmieniła. Jesteśmy przyzwyczajeni do innych odgłosów o tym trzeba pamiętać, ale tutaj na wystawie staramy się takie elementy dźwiękowe wprowadzić, ale też opowiedzieć o nich, tak? Wyjaśnić, zaprezentować w takim szerszym kulturowym kontekście i zestawić je jednak z tymi dźwiękami, które towarzyszą nam w codziennym życiu.
6: Skąd pomysł na taką wystawę?
5: Bo warto jest posłuchać, jak brzmi miasto i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak brzmi Kraków. No to jest wspólny jakby wynik z jednej strony moich zainteresowań też badawczych i takiego poszukiwania w obszarze historii dźwiękowej z potraktowaniem tak bardzo literalnie słów zapisanych w misji Muzeum Krakowa, czyli słuchamy miasta, słuchamy Krakowa. No to co się stanie, jak przyłożymy ucho do tej wielowarstwowej tkanki miasta, co usłyszymy? To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Nie jedyna i niewyczerpująca, ale myślę, że pierwsza.
1: Z dr Moniką Wydzicką rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Ekspozycja Kraków, dźwięki, melodie. Słowa, przypomnę, do 13 grudnia. Nasza rozmówczyni zapewnia, że wystawa brzmi fantastycznie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty, zapraszam. Rosjanka Mirra Andrijewa rywalką Mai Chwalińskiej w finale turnieju French Open. Czy Polka szykuje tajną broń na to spotkanie? Sprawdzimy to w faktach. W nich także o potencjalnych rozmowach Unii Europejskiej z Rosją. Będziemy też zgłębiać początki państwa polskiego. I to dosłownie. Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła Maja Chwalińska, finalistka wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pisze historię. Pokonała Rosjankę Diane Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że czuje się jak we śnie. Staram się zachować spokój, bo wiem, że to najlepsza droga dla mnie. To mi pomaga grać mój najlepszy tenis. Ale wiecie, próbuję to robić, ale w środku jest burza. Uwierzcie mi. A jutro finał, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Czy Polka szykuje jakąś tajną broń? Rozegrałam tu już z 8 meczów albo więcej, tak więc nie mam żadnych sekretów. Ale trochę oglądałam Mirrę. Grała już wcześniej przed nami, oglądałam jej grę, no i cóż, to było niesamowite. Dla mnie to kolejne wspaniałe doświadczenia. Na pewno dam sobie wszystko. To finał Wielkiego Szlema. Mówiła po meczu Maja Chwalińska. Zostajemy przy sporcie, mamy kolejną dobrą wiadomość. Tym razem z siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet. Polki w Nankinie wygrały z Czeszkami 3-0. Dziś biało-czerwone zmierzą się z Serbią. To drugie zwycięstwo w turnieju w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Oby nie ostatnie. Jedna osoba zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To bilans tragicznego wypadku na Rysach, najwyższym szczycie Polski. Przypomnę, dwie osoby spadły z dużej wysokości. Akcje TOPR-u utrudniały bardzo trudne warunki, gęsta mgła i niski pułap chmur. W akcji ratunkowej brało udział około 30 strażaków. O szczegółach przeczytacie na rmf24.pl. Brytyjski Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Raniony nożem 18-latek zmarł z kuty kajdankami, mimo że to on był ofiarą 23-letniego napastnika. Do ataku doszło pod koniec roku, ale o sprawie zrobiło się głośno po tym, jak policja opublikowała nagranie z kamery nasobnej. Widać na nim brak reakcji policjantów na słowa 18-latka o tym, że został zraniony nożem i ma trudności z oddychaniem. Mundurowi aresztowali go i skuli kajdankami. Chwilę później mężczyzna zmarł. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie. Po tej tragedii funkcjonariusze nie zostali zawieszeni, ale jak zapewnia brytyjska policja, nie pełnią obecnie służby na pierwszej linii. Minister spraw zagranicznych Litwy Kęs Tutis Budrys oświadczył, że niedawne incydenty z udziałem dronów w krajach bałtyckich wpisują się w szerszą strategię Rosji. Jego zdaniem Moskwa chce w ten sposób destabilizować demokratyczne państwa. Budrys podkreślił, że Kreml prowadzi skoordynowane działania, aby osłabić europejskie bezpieczeństwo. Gdyby pojawiły się nowe alarmy o zagrożeniu z powietrza, mamy specjalne procedury, powiedziała naszemu wysłannikowi na Litwę pani Lucyna, przewodniczka po Wilnie.
2: Z moich obserwacji jak przewodnika, niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiem konkretnie, co muszę robić i grupy o tym wiedzą, są uprzedzone, ale nie widzę także i nie czuję żadnego niepokoju.
3: Co pani musi robić?
2: W zależności, gdzie jesteśmy, na przy jakim obiekcie, ale szukać schronu. Najlepiej jak jesteśmy na Starówce, bo jest wiele kawiarni i restauracji podziemnych, gdzie możemy wejść i się schować.
1: Usłyszał w Wilnie nasz wysłannik Piotr Bułakowski. Czeski premier Andrzej Babisz uważa, że to niemiecki kanclerz Friedrich Merz powinien w imieniu Unii Europejskiej prowadzić rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Zdaniem Babisza Donald Trump skupia się teraz głównie na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Merz proponuje m.in. specjalny status Ukrainy w Unii Europejskiej oraz unijne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. W faktach RMF FM wzięliśmy pod lupę popularne miejsca wypoczynku w naszym kraju. W Sopocie pokoje w hotelach i pensjonatach Przed czerwcówką zapełniały się wolniej niż przed majówką. Obłożenie wciąż jest jednak wysokie. Czy jest zatem szansa, aby znaleźć jeszcze jakiś wolny pokój? To sprawdził nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: To wciąż jest możliwe, ale właściciele dużych hoteli już tydzień temu deklarowali, że wyprzedali wszystkie pokoje.
4: Niektóre rezerwacje, tak jak patrzę, są nawet i z początku roku, a część jest tak gdzieś koniec maja, początek czerwca.
5: Czyli na ostatnią chwilę niektórzy.
4: No, dwa pokoje na ostatnią chwilę wpadły, bo się zwolniły i wpadły od razu tak naprawdę następne.
3: Według Sopockiej Organizacji Turystycznej wyjazd nad morze to wciąż popularny kierunek. Dla wielu turystów jest też uzupełnieniem letnich planów urlopowych.
6: Tajemnice historii w faktach RMF FM.
1: Dno Jeziora Ledzińskiego skrywa jeszcze niejedną tajemnicę. W RMF FM odwiedzamy miejsca szczególnie ważne dla początków państwa polskiego. Jak wyglądają poszukiwania skarbów z X wieku? Sprawdził to nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Jak wyglądają badania dna Jeziora Ledzińskiego? Rzeczywiście jest tak, że ono może skrywać jeszcze niejedną tajemnicę?
8: Ten procent, który w tej chwili jest rozpoznany, to w zasadzie jest znikomy, dlatego że są to niezwykle czasochłonne badania. Te badania, które w zeszłym roku się skończyły, czy dwa lata temu, one przez trzy sezony były kontynuowane, dlatego że te nawarstwienia, które przez ten 1000 lat tutaj znalazły się na brzegu jeziora, mozolnie są usuwane, zwłaszcza jeśli są tam jakieś konstrukcje, one muszą być odsłaniane, namierzane. Współcześnie archeolodzy dysponują dość dokładnymi, znaczy bardzo dokładnymi metodami geolokalizacji. Kiedyś, kiedy to było po prostu z lądu namierzane, spuszczane były jakieś takie punkty, którymi się namierzano. I potem po weryfikacji okazało się, że te plany troszeczkę odbiegały od rzeczywistości. Teraz jest to o wiele dokładniejsze. Niemniej pewnych rzeczy nie da się ominąć. Po prostu trzeba to po kolei, mozolnie, centymetr po centymetrze odsuwać. Pewnie większość z Państwa nie wie rzeczywiście, że archeolodzy podwodni posługują się takim specjalnym odkurzaczem, który nazywa się ejektorem. Jest to dokładnie, działa na zasadzie odkurzacza, czyli trąba zasysa warstwę, a z drugiej strony przez wylot wylatuje to wszystko, ale dzięki temu tylko w ten sposób są w stanie pod wodą pracować, dlatego że inaczej byłoby to po prostu fizycznie niemożliwe. I wtedy właśnie powoli, nawet nie używają w dużej mierze takich szpachelek jak my na lądzie, ale ręką po prostu wzruszają, czy poruszają te warstwy i wtedy to błotko takie, które się robi, właśnie ejektor zasysa i wyrzuca, a wtedy oni odsłaniają przedmioty, zabytki, tutaj też relikty wału, czy umocnień mostów, których wokół wyspy w czasie panowania pierwszych piastów tutaj sporo się znalazło takich inwestycji drewnianych. To było najbardziej dla nas samych zaskakujące, że kiedy skończyły się badania mostu, potem jeszcze wały, gdzie są, to widać. Potem odkryto takie umocnienia i wydawało się, że generalnie Ostrów Lednicki już jest po prostu rozpoznany, nic nowego nie możemy powiedzieć. A tymczasem chyba w 2020, ale to już jest mniej istotna różnica, odkryto most na Ledniczkę. To jest taka mała wysepka na zachód od Ostrowa Lednickiego. Pierwszy został wzniesiony w początku X wieku, potem kolejny pod koniec XIII. Tu też w początku lat 20. takie spore badania, które właśnie długo, długo trwały i się zakończyły. Zaskakującym chyba dla wszystkich odkryciem, czy nową interpretacją tego, co kiedyś uznawano za umocnienia, teraz okazuje się, że jest to raczej wał, jest to kilkanaście warstw belek, skrzyń drewnianych oznaczone. W ogóle zapraszam na wystawę wszystkich Państwa, bo to jest super, super będzie wystawa i super znalezisko, ale właśnie udało się ustalić, że jakby te lata 70., 80. w tych wielu innych grodach piastowskich Ostrów Lednicki też przechodzi taką wielką akcję przebudowy. To jest ten rozmach Mieszka, naprawdę budzi szacunek dla tego władcy.
7: Największe, najważniejsze, takie najbogatsze odkrycia z dna Jeziora Lednickiego, czy to już za nami, czy to jeszcze przed nami?
8: Myślę, że w dużej mierze jednak to są mosty, które już są odkryte i rozpoznane dość dokładnie. To jest coś chyba najbardziej spektakularnego, to są najdłuższe tutaj u nas mosty i przecież wzniesione na ponad 10-metrowej toni, także jest to inwestycja bardzo spektakularna. I myślę, że z tych podwodnych to chyba wskazałabym właśnie most, ale właśnie te umocnienia, które spadły, zwłaszcza, że kiedy my kopiemy na lądzie, no dostęp powietrza, lata upływające sprawiają, że drewno próchnieje i jesteśmy w stanie je rozpoznać tylko w najniższych warstwach, natomiast oni mają cudowną możliwość, której im zazdrościmy, właśnie zupełnie drewna takie, jak wpadło do wody, takie oni znajdują, czyli z wszystkimi śladami obróbki, z nacięciami od jeden do ileś, tak jak drwal to opracowywał. No to jest fantastyczna rzecz.
7: To, co mnie się jeszcze gdzieś rzuca tak na myśl do głowy, kiedy no, ponad 1000 lat jednak historii, czy te 1000 lat w jakiś sposób wpływa na to, co my znajdujemy tutaj? No bo mówimy o licznych wojnach, teren przejmowany przez jednego państwa, przez drugie, 10 stuleci, to jednak jest kawał czasu.
8: U mnie w szkole, w sali historycznej, historia magistra vitae est. I nic się nie zmieniło. Generalnie, czy byśmy czytali o historii Persów, Greków, Rzymian, znajdziemy te same historie tych samych głupców u władzy, tych samych mądrych przywódców. Różnie. Powtarzamy, wydawałoby się, że moglibyśmy wyciągać naukę, nie powtarzać błędów, ale chyba to jest natura ludzka, że błędy, pomyłki większe i mniejsze są wpisane w naszą naturę. Jako społeczeństwo, jako ludzi.
1: Mówiła Ewa Pawlak, archeolog z Muzeum Pierwszych Piastów na Letnicy, a rozmawiał z nią nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą. RMF Kolędy.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Pastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Gastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM. Jest zgoda Ukrainy na kolejną ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. W faktach także o chaosie w Brukseli, w której protesty przeciwko reformie edukacji zamieniły się w zamieszki w centrum stolicy Belgii. Ile pieniędzy miał na koncie w USA papież Leon XIV? Liczba może was zaskoczyć. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że Ukraina zgodziła się na ekshumację polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie. Mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Jak poinformował IPN, podczas wcześniejszych prac odnaleziono tam dwa masowe groby i jeden pojedynczy. To pierwsza taka zgoda wydana na wniosek Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Chaos w Brukseli. Doszło tam do protestów przeciwko edukacji, reformie edukacji, które szybko jednak zamieniły się w zamieszki. Przypomnę, rząd wspólnoty francuskiej zapowiedział pakiet zmian w szkołach francuskojęzycznych, które mają objąć nauczycieli. Chodzi m.in. o dodatkowe godziny lekcyjne w tygodniu, za które dydaktycy nie dostaną wynagrodzenia. Protest szybko jednak wymknął się spod kontroli. Demonstranci odpalili race i petardy, podłożyli również ogień pod stojaki na rowery. Policja odcięła centrum miasta wokół dworca centralnego. Użyła również armatek wodnych, aby rozproszyć protestujących. Skażona została rzeka Stobnica w Ludczy na Podkarpaciu. Władze samorządowe apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do wody. W rzece zauważono śnięte ryby. Służby sprawdzają, co było źródłem zanieczyszczenia wody. Pobrano również próbki do dalszych badań.
2: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Jak po ostatnich alarmach przeciwlotniczych wyglądają kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich? Sprawdzają to reporterzy RMF FM. Do Tallina udał się Maciej Sołtys.
3: Jest tu nieco ponad 210 publicznych schronów, które mogą zapewnić tymczasowe schronienie dla około 160 tysięcy osób. W samym Tallinie tych punktów jest kilkadziesiąt. Są one oznaczone specjalnym symbolem. To ciemnoniebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Taki symbol można znaleźć przy wjazdach do parkingów podziemnych, w wejściach do nowoczesnych hoteli czy centrów sportowych. Ale jak sam się przekonałem, nie tak łatwo je odnaleźć. Niektóre znajdują się w zaułkach czy na tyłach budynków. Punkty schronienia w Estonii zostały zmapowane. Można je odnaleźć na stronie Estońskiej Rady Ratownictwa.
1: Nepalski przewodnik Hilary Sherpa został odnaleziony żywy na zboczach Mount Everest 6 dni po tym, jak zaginął i został uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni mężczyzna dotarł na najwyższy szczyt świata z brytyjskim alpinistą Chrisem Trallem. W czasie drogi powrotnej stracili jednak ze sobą kontakt. Sherpa został znaleziony wczoraj rano przez ekipę organizacji zajmującej się oczyszczaniem gór. Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Tej wiosny Mount Everest zdobyła rekordowa liczba, ponad 1000 osób. 5 wspinaczy niestety zginęło. Takiego widoku największe miasta Polski mogą tej gminie tylko pozazdrościć. To właśnie w bieszczadzkiej gminie Lutowiska niebo jest wyjątkowo gwieździste. Tutaj też działa drugi pod względem wielkości w Europie – Park Gwiezdnego Nieba.
4: Mamy tutaj bardzo mały stopień zanieczyszczenia sztucznym światłem. W związku z tym to niebo jest niemalże zbliżone do naturalnego.
5: Dużo widać.
4: No, specjaliści mówią, że o ile w Warszawie przy bezchmurnym niebie widać 200 gwiazd, to w Bieszczadach można ich zobaczyć 3000.
5: 3000.
4: 3000, a droga mleczna jest tak mocna, że potrafi rzucać cień człowieka w środku nocy.
1: Opowiada z dumą Jakub Doliwa z Urzędu Gminy Lutowiska, która była inicjatorem utworzenia Parku Ciemnego Nieba. W gwiazdy można patrzeć gołym okiem, można też skorzystać z pomocy fachowców z teleskopami. Niecałe 9 dolarów, czyli równowartość 31 zł, otrzymał papież jako zwrot ze swojego nieużywanego już konta w Stanach Zjednoczonych. Na nagraniu zamieszczonym na platformie X słychać, jak Leon XIV z rozbawieniem wspomina rozmowę z przedstawicielką banku w USA.
6: It's a true, slightly modified, but true story.
1: Robert Prevost ma dokładnie 8 dolarów i 65 centów. Oznajmiła mu podczas to niedawnej rozmowy telefonicznej przedstawicielka banku, a kiedy powiedział on, że jest papieżem, pracownica banku od razu się rozłączyła. Prawdziwa historia, dodał papież wśród śmiechu obecnych na spotkaniu. Zadziwiające może być także to, że dokument poświadczający wypłatę tej sumy przekazał Leonowi XIV skarbnik stanu Illinois, który w tym celu przybył specjalnie do Watykanu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wielkie...
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: przygrywajcie.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszam. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Polka wzbudza sensacje na całym świecie. Fakty otwieramy znakomitymi wieściami z kortów Rolanda Garrosa. Później o tragicznej katastrofie śmigłowca w Małopolsce. Zginęła jedna osoba. Okoliczności wypadku bada prokuratura. Krakowskie przedmieście w Warszawie. W weekendy tylko dla spacerowiczów. Maja Chwalińska w finale turnieju French Open. O tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Maja Chwalińska zasugerowała, że będzie prawdopodobnie przygotowywała się do finału French Open, analizując grę i słabe punkty Mirry Andrijewej, oglądając nagrania jej dotychczasowych meczów. Nie ma wątpliwości, że staram się analizować grę moich przeciwniczek. Poza tym ja po prostu uwielbiam oglądać tenisowe mecze. Jak byłam młodsza, oglądałam je codziennie przez cały dzień i sądzę, że naprawdę pomaga mi to doskonalić moją własną grę, wyjaśniła nowa gwiazda polskiego tenisa.
2: A ja przypomnę, finał turnieju French Open jutro o 15.
4: Fakty z Małopolski.
2: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają okoliczności katastrofy śmigłowca w powiecie limanowskim w Małopolsce. Przypomnijmy, maszyna wczoraj rano rozbiła się w lesie na zboczu góry Lubogorz czy w Beskidzie Wyspowym. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co już wiadomo o tej tragedii?
5: Lekki śmigłowiec Robinson R-44 leciał z jedną osobą na pokładzie w nocy z środy na czwartek z Węgier i miał wylądować w Zatorze. Ostatni raz maszyna była widziana na radarach w okolicach Beskidu Wyspowego. Około 2 w nocy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła służbom, że z pilotem nie ma kontaktu.
6: Tuż przed godziną 8 rano odnaleziono wrak śmigłowca. Niestety również w pobliżu tego wraku odnaleziono ciało pilota.
5: Mówi starszy kapitan Wojciech Bogacz z Limanowskiej Straży. Wrak śmigłowca został zabezpieczony, będzie teraz dokładnie sprawdzany przez śledczych.
2: Policjanci, którzy uczestniczyli w interwencji dotyczącej studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, nie zostali zawieszeni. Jeden z mundurowych odszedł ze służby, choć ma nie być to związane z incydentem. Takie informacje przekazały brytyjskie służby. Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy w trakcie aresztowania 18-latka funkcjonariusze kierowali się rasizmem. O sprawie z grudnia ubiegłego roku zrobiło się głośno po tym, jak upubliczniono nagranie z kamery nasobnej. Widać na nim, jak policjanci nie reagują na słowa Nowaka, który mówi, że został zraniony nożem. Mundurowi uwierzyli 23-letniemu napastnikowi, który stwierdził, że został znieważony na tle rasowym i aresztowali polskiego studenta. 18-latek zmarł z kuty kajdankami. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powinien reprezentować Unię Europejską w rozmowach z Rosją w sprawie Ukrainy, zasugerował premier Czech Andrzej Babiš. Węgierski premier Peter Modzior zadeklarował z kolei gotowość do zorganizowania rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją. Zaproponował też, że to Węgry mogłyby być miejscem ewentualnych negocjacji pokojowych. Rozmowy między Kijowem a Moskwą pozostają w impasie. Ukraina chce zawieszenia broni wzdłuż obecnej linii frontu, a Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z części obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Najbardziej reprezentacyjna ulica Warszawy, czyli krakowskie przedmieście, od wczoraj bez taksówek i bez autobusów. Znów stała się deptakiem, co zaskoczyło część mieszkańców Warszawy.
7: Jak się pani czuje na środku krakowskiego przedmieścia?
8: Bardzo dobrze. Przynajmniej się człowiek nie dusi na tych chodnikach, więc jak dla mnie super, tylko widać po ludziach, że nie korzystają z tego. Nie wiem, czy się boją chodzić, bo myślą, że to ulica, czy co, więc ja lubię.
7: Co państwo tak nieśmiało tym krakowskim przedmieściem tak blisko chodnika idą?
9: Nie, pewnym krokiem, tylko dużo ludzi chodnikiem idzie, więc my tu sobie środek.
10: Dawno nas tu nie było, zwiedzamy.
9: Dawno, dokładnie.
7: Bo jakoś tak ludzie niechętnie wychodzą, dzisiaj to depta.
9: Znaczy, wydaje mi się, że ludzie nie do końca wiedzą, że można chyba i że jest zamknięte po prostu, że samochody nie jeżdżą.
10: Tak obserwujemy i faktycznie ludzie idą jakoś tak chodniczkiem, boczkiem. Mało tak ludzi jakby środkiem, każdy gdzieś tam w grupce, nie?
2: Ze spacerującymi krakowskim przedmieściem w Warszawie rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Radkowski. Ulica będzie dostępna tylko dla spacerowiczów i rowerzystów każdy weekend aż do końca lipca. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie Maryna Chudzio. Udanego dnia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Pogoda.
0: co myślicie o pogodzie? Kolega Błażejowski Kuba, producencie, jak jechałeś, to ci było zimno czy ciepło?
11: Ciepło.
0: Ciepło. No i właśnie, bo to gorący chłopak jest, słuchajcie, dzisiaj temperatura mniej więcej będzie się utrzymywać do godziny 12 na tym samym poziomie, czyli takie 15, 13, 14 stopni w całym kraju. Natomiast tak do godzina 12, 13, 14 do 23 w centralnej Polsce.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wołodymyr Zełenski pisze list otwarty do Władimira Putina. Prezydent Ukrainy proponuje przywódcy Rosji spotkanie i zakończenie wojny. Zełenski zapewnił, że Kijów jest gotowy do pełnego wstrzymania ognia. Na list ukraińskiego przywódcy zareagował prezydent USA Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Cieszę się, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić i zakończyć wojnę. Obie strony będą musiały pójść na kompromis, skomentował Trump. Budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego i Wielki Marsz Patriotów za rok, 4 czerwca, zapowiada Donald Tusk.
2: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera.
1: Zaproponował w nagraniu w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów do honorowego komitetu budowy pomnika. Nasi koszykarze 3-3 bez awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w Warszawie. Biało-czerwoni przegrali w swoim ostatnim meczu w grupie B ze Stanami Zjednoczonymi 14-21. To była ich czwarta porażka z rzędu. Wcześniej nasza męska kadra przegrała z Mongolią, Łotwą i Czechami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Słuchacie stacji RMF Kolędy.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Najważniejsze fakty. A temat dla nas Marlena Chudzia.
2: Kontrola na granicy zostaje. To niemieckie stanowisko po rozmowach w Luksemburgu. Ministrowie spraw wewnętrznych spotkali się, by rozmawiać o sytuacji w strefie Schengen. Obserwujemy, jak na ruch turystyczny na Litwie wpłynął ostatni alarm przeciwlotniczy. W faktach też Polka w finale French Open. Piękna historia pisana przez Maję Chwalińską. Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. W Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burgino. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie?
3: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości, jak mobilne, policyjne patrole, czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. Jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
2: Po majowym alarmie przeciwlotniczym w Wilnie organizatorzy wycieczek na Litwę wprowadzili swoje procedury na wypadek zagrożenia. Z powodu wykrycia drona w pobliżu granicy z Białorusią przestał działać transport publiczny, a mieszkańcy stolicy zostali wezwani do schronienia się w bezpiecznych miejscach. Litewskie władze zostały ewakuowane do schronów. Alarm został odwołany po godzinie. Z panią Justyną, pilotem jednej z wycieczek na Litwę, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Czy przed tą wycieczką albo w jej trakcie śledziliście sytuację na Litwie? Czy były pytania o te alerty?
5: Tak, na bieżąco byliśmy tutaj informowani ze strony przewodnika lokalnego, którego mamy tutaj na miejscu, i państwo też w naszą stronę kierowali zapytania, czy jest bezpiecznie tutaj, czy warto przyjechać, czy nie rezygnować z takich wycieczek, więc my tutaj uspokajaliśmy państwa jak najbardziej, ponieważ, no wiadomo, alerty były wcześniejsze, a sytuacja no jest spokojna na chwilę obecną. Mamy też swoje procedury, które też musimy przestrzegać i zachowywać.
4: Jakie to są procedury?
5: Procedury takie, że jeżeli mamy tutaj alarmy, to musimy się też zachować tak, żeby państwa uspokoić, nie doprowadzić do paniki, i według naszych regulaminów, które wewnętrznie też stosujemy, państwo zostali przed wyjazdem też zapoznani z nimi.
2: Jak Litwa i Estonia dbają o swoje bezpieczeństwo? O tym dziś sporo w faktach.
6: Cieszą nas takie fakty.
2: Maja Chwalińska zagra jutro o triumf w finale French Open. Nasza tenisistka pokonała w półfinale Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Świat zachwyca się tym, jak gra Polka. Zupełnie inaczej niż światowa czołówka. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek-Czarku. Na czym polega ten fenomen?
7: Dzień dobry. Muszę przede wszystkim powiedzieć, że to jest piękna i romantyczna historia. Może to jest ten fenomen, bo Maja wygrała w Paryżu już 9 mecz. I tak jak mówiliśmy, została pierwszą kwalifikantką w historii, która doszła aż do finału Rolanda Garrosa, a doszła do tego etapu grając technicznie, inteligentnie, z polotem, a nie siłowo, tak jak praktycznie wszystkie teraz zawodniczki z światowej czołówki.
8: Maja po prostu wykorzystała to wszystko, co ma. Pokazała wszystko, co najlepsze w najważniejszym swoim meczu w życiu, a no, tych wielkich się poznaje po pierwsze po tym, czy potrafią wygrać, jak gorzej im idzie, a po drugie, czy w tych najważniejszych meczach potrafią zagrać maksa, nie spalają się.
7: Podkreśla Żelisław Rzeżyński z Canal Plus Sport. Bez względu na wynik sobotniego finału, myślę, że Maja Chwalińska już została inspiracją dla wielu osób. Kilka lat temu walczyła z depresją. Teraz przedturniejowa outsiderka zawalczy o triumf we French Open.
2: Pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych po 8:00, a my słyszymy się za niecałe pół godziny. Zapraszam na 7:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Burze. Burze możliwe w tym momencie, z tego co widzę, nad zachodem kraju, i to w takim pasie od Zielonej Góry, ale w tym momencie już doszły do Poznania i do Bydgoszczy i będą się przesuwać na wschód na godzinę o godzinie 11-14. Tutaj już się deszcze i burze pojawią na północnym wschodzie kraju, na Suwalszczyźnie.
9: RMF Kolen.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Gastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Gastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo po...
4: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99. Polo.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowe sankcje na Rosję i miliardowe pożyczki dla Ukrainy i jej sojuszników. To nowy projekt ustawy przegłosowany przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Zakłada m.in. dodatkowe restrykcje na rosyjskie firmy sektora energetycznego, a także podniesienie ceł na towary z Rosji do co najmniej 500%. Do Ukrainy i sojuszników USA miałoby trafić 8 miliardów dolarów pożyczek na zakup amerykańskiego sprzętu. Projektem zajmie się teraz Senat. Przed nami burzowy piątek w wielu regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obejmujące pas wschodni Polski. Burze z gradem mogą wystąpić na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. Do tego obowiązują alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu dla części województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W kalendarzu piątek, 5 czerwca, dla części z Was trwa przedłużony czerwcowy weekend. Dlatego dziś w faktach będziemy Was namawiać do tego, żeby się ponudzić.
2: Wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
1: Właśnie tak. A dlaczego nie umiemy się nudzić i szukamy zajęć na siłę, żeby tylko nie zostać z własnymi myślami? O tym na pewno dziś w faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, na które zaprasza Marlena Hudzio.
2: Jest zgoda na kolejne prace ekshumacyjne w Ukrainie. Chodzi o Polaków, którzy zginęli tam w czasie II wojny światowej. Odwiedzimy miejsce w Tallinie w Estonii, gdzie toczy się prawdziwa walka o cyberbezpieczeństwo w przestrzeni. Dla wielu z Was czas zwolnił, macie długi weekend, odwiedzimy więc Bieszczady. Będą też fakty sportowe. Będą kolejne ekshumacje, m.in. na Wołyniu. Zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała ukraińska komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Czy wiemy, gdzie będą prowadzone prace poszukiwawcze?
3: Tak, we Lwowie, przy ulicy Warszawskiej, na terenie dawnej wsi Hołosko. Są tam pochowani żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Równolegle prace będą się toczyć w gminie wiejskiej Riwne w rejonie Kowalskim obwodu wołyńskiego. To miejsce pochówku mieszkańców dwóch dawnych wsi, których zamordowano w sierpniu 1943 roku. Chodzi o wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Informacje o kolejnych ekshumacjach polskich ofiar podał wczoraj szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow.
2: To miejsce, w którym szkolą się natowscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa. W faktach teraz Tallin, stolica Estonii, gdzie mieści się Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Ośrodek przeprowadza m.in. cyfrowe manewry, których celem jest obrona infrastruktury krytycznej.
4: I rzeczywiście muszą się bronić. Są tam prawdziwi hakerzy i prawdziwi specjaliści od obrony cybernetycznej. Ludzie, którzy na co dzień pracują w tej dziedzinie, zarówno w wojsku, jak i w niektórych krajach jako personel cywilny. Siedzą przy komputerach, piszą kody i starają się najlepiej chronić swoje sieci. To coś więcej niż prezentacja w PowerPoincie. To naprawdę bardzo techniczne ćwiczenie. W 80% techniczne, w 20% strategiczne.
2: Mówiła Laura Danieles, rzeczniczka Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami NATO. Rozmawiał z nią Maciej Sołtys, nasz specjalny wysłannik do Estonii. Tenisowa bajka, tak światowe media piszą o historii Mai Chwalińskiej, która wczoraj pokonała Dianę Schneider i awansowała do finału French Open. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Dzień dobry, witam.
2: Co świat mówi, co pisze o naszej tenisistce?
5: To tenisowa bajka, bardzo mi się podoba to określenie. Zgrabne z szwajcarskiego Bika, madrycka marka pisze o paryskim śnie, też ładne. Niemiecka agencja prasowa DPA podkreśla, że to sensacyjny awans. Rzeczywiście taki był. BBC zauważa, że Maja Chwalińska stała się ulubienicą tłumów w Paryżu, bo nie tylko przecież polscy fani wczoraj skandowali jej imię podczas meczu. W europejskich mediach awans do finału Rolanda Garrosa Maji Chwalińskiej to jest absolutnie czołowa wiadomość. W tej bajce dostrzegają Kopciuszkę, którego bal wciąż przecież trwa i który zarobił ponad $1,5 miliona, czyli dwa razy więcej niż w całej dotychczasowej karierze.
2: Przeżyjmy to jeszcze raz o wczorajszym półfinale już za chwilę w faktach sportowych.
6: Długi weekend w faktach RMF FM.
2: Zaglądamy więc w Bieszczady. W górskiej rzeczywistości niewiele jest miejsc tak ważnych jak sklep spożywczy. Tutaj zaspani turyści już od rana idą po śniadanie.
7: Po co turyści przychodzą najwcześniej?
8: Po pieczywo, proszę pana.
7: O której się dobijają bubułki?
8: O 7:00.
7: Zdarza się tak, że przychodzi pani na 7:00, a tutaj już kolejka głodnych?
8: Proszę pana, tak, jak najbardziej. Dziewczyny przychodzą do pracy o 6:30. Zdarza się w sezonie, że tak, kolejka już jest pod sklepem, pod drzwiami.
7: Co do bułki?
8: Pomidorek, wędlinka, nabiał, no.
7: Ale w takim sklepie trzeba mieć dużo różnych rzeczy. A to plasterek na odciski, a to nożyk do konserwy.
8: Staramy się mieć wszystko i sprostać wymaganiom.
2: Zapewnia pani Agnieszka ze sklepu w Wetlinie, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Maja Chwalińska zbliża się do czołówki światowego rankingu. Zaczynamy.
9: Słuchacie stacji RMF Kolędy.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: I biura www.kajsa.com.
2: Ale dzisiaj praktycznie bez wyjątku wszędzie popada. Tak do

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Milionów dolarów na wsparcie przemysłu węglowego chce wydać amerykański prezydent. Donald Trump chce, by jego administracja wykorzystała uprawnienia wynikające z ustawy o obronie narodowej z okresu zimnej wojny. Zapisy mają pomóc w funkcjonowaniu już istniejących 13 elektrowni węglowych i w budowie dwóch podobnych zakładów na Alasce i w Wirginii Zachodniej. Działania zapowiadane przez Trumpa pozwolą utrzymać lub stworzyć ponad 14 tysięcy miejsc pracy. Dziś podejmujemy historyczne działania, by obniżyć ceny energii i koszty życia dla wszystkich Amerykanów dzięki mocy czystego, pięknego węgla, przekonywał prezydent podczas spotkania w gabinecie owalnym. Nasi piloci, a także polskie samoloty F-16 i Bieliki oraz personel naziemny są w Finlandii. W przyszłym tygodniu ruszają tam ćwiczenia NATO, w których będzie uczestniczyć 18 krajów sojuszu. Ich głównym celem będzie przećwiczenie wspólnej obrony na wypadek kryzysu. To szansa, by poznać podstawy żeglarstwa za darmo. Trwają zapisy do kolejnej edycji programu PGE Polsailing. Swoich sił mogą spróbować dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Program w wakacje dotrze do 37 miast w 13 województwach.
2: To też jest dla nas kluczowe, żeby to upowszechnianie żeglarstwa było na najwyższym poziomie i bardzo szeroko. To jest taki początek, żeby w ogóle dzieciaki mogły spróbować. Bezpłatnych zajęć to jest prawie 25 godzin zajęć w wakacje.
1: Mówił Piotr Myszka z Polskiego Związku Żeglarstwa. A my słyszymy się w Faktach za pół godziny. Zapraszam na 9:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Oglądaliśmy teraz powtórkę meczu Mai Chwalińskiej. Słuchajcie znowu...
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Które ma dla nas Marlena Chudzio.
2: Policjanci poszukują 47-letniej kobiety, która mogła zaginąć w Karkonoszach. Apelują do turystów. Będzie też Wilno i wnioski, które mieszkańcy tego miasta wyciągnęli po majowym alarmie przeciwlotniczym. Smocze stwory przepłyną przez Wisłę, pokażą, kto rządzi pod Wawelem. A w faktach sportowych o finałowej rywalce Mai Chwalińskiej podczas French Open. Na początek apel służb do turystów, którzy wybierają się w Karkonosze. W górach może przebywać zaginiona Wioleta Krzaczkowska, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska. Poszukiwana kobieta ma 47 lat. Jej zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl.
3: Kobieta wyszła z domu w Podgórzynie we wtorek i od tamtej pory ślad po niej zaginął. Policja podejrzewa, że mogła wybrać się na jeden ze szlaków górskich w pobliżu Jeleniej Góry. Kiedy ostatni raz była widziana, miała na sobie odzież turystyczną i jasno-zielony, duży plecak, który używała właśnie podczas wędrówek. W poszukiwania zaangażowana jest nie tylko policja, ale także ratownicy górscy. Apel o uważność wystosował też Karkonoski Park Narodowy. Warunki w górach niestety pogorszyły się. Dziś sporo opadów deszczu i bez słońca. Na Śnieżce 1 stopień na plusie, ale odczuwalna temperatura to minus 7, więc trzeba zadbać o kilka warstw ubrań.
2: Potrzebne są procedury, żeby każdy wiedział, gdzie ma się schronić. Tak mieszkańcy Wilna, stolicy i największego miasta Litwy, komentują majowy alarm przeciwlotniczy. Do schronów zostały skierowane wtedy litewskie władze. Mieszkańcy dostali natomiast polecenie poszukiwania bezpiecznych miejsc. Zdarzały się sytuacje, że schrony były już przepełnione, mówi w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem na Litwę pan Dariusz.
4: Niektórzy tak nie do końca zareagowali, ale kto zareagował, się okazało, że albo schrony są przepełnione, albo nie wiedzieli, gdzie jest ten schron, albo nie wiedzieli, jak trzeba się zachować i po prostu niektórzy reagowali tak na poważnie, niektórzy tak trochę tak na to patrzyli tak z przymrużeniem oka, ale faktycznie to powiedzmy to poruszyło i to się cieszę, że po prostu, że ludzie no jednak w tej sytuacji na takie rzeczy trzeba reagować poważnie.
5: Czy na przykład aplikacja, dzięki której można się dowiedzieć o alarmie, nie powinna mieć na przykład języka polskiego?
4: Owszem, może i tak, ale myślę, że w Wilnie w przestrzeni publicznej języka polskiego jest trochę za mało.
2: Usłyszał w Wilnie nasz reporter Piotr Bułakowski. W radiu RMF 24 za chwilę wróci temat niezwykłego eksperymentu na filipińskiej wyspie. Powstało tam państwo rządzone przez sztuczną inteligencję. Powie o tym gość Bogdana Zalewskiego, profesor Włodzisław Duch, specjalista w informatyce stosowanej, neuroinformatyce, AI i uczeniu maszynowym. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
0: Fakty RMF polecają.
2: Nawet 25 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć smocze widowisko na Wiśle w Krakowie. Przy Bulwarze Tynieckim odbędzie się spektakl z legendarnymi stworami w rolach głównych w towarzystwie ognia, wody i wyjątkowej oprawy muzycznej.
6: W tym roku będzie dużo nowości. Mamy trochę akcentów mocnych, takich popkulturowych. Na pewno będzie temat z gry Clair Obscur, temat Alicji. Będzie duet Jacka Wójcickiego z Agnieszką Cook, na pewno. Będzie jedna k-popowa piosenka, hiper znana w naszej aranżacji i w wykonaniu aktorek z Teatru Groteska.
7: A jednocześnie znajdzie się miejsce na wariacje na temat Firestarter Prodigy, także pełne spektrum muzyczne.
2: Zapowiadali w rozmowie z naszym reporterem Mateusz i Michał Sarapata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu. Wielkie widowisko zaplanowane jest na jutro na 21.45, a od rana w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków pod Wawelem niezwykły smoczy piknik rodzinny.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: oczekiwaniu na sobotni finał French Open. Od niego zaczynamy fakty sportowe. Cezary Dziwiszek.
9: Witam ponownie. Przed Mają Chwelińską kolejny rosyjski pojedynek z kolejną tenisistką, która przyjęła order od Władimira Putina. 19-letnią Mirą Andrejewą. Mimo młodego wieku zajmuje 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Tylko w tym sezonie wygrała turnieje w Lincu i Adelaide. Jeśli chodzi o wielkie sztemy, awans do finału w Paryżu jest dla Andrejewej największym sukcesem w karierze. Niewątpliwie jest w świetnej formie fizycznej, ale Żelisław Brzeżyński z Canal Plus Sport zwraca uwagę na aspekt mentalny u młodej Rosjanki.
10: Miała na początku tego roku, pod koniec zeszłego, wiele takich niepokojących momentów, gdzie po prostu sama tłukła się rakietą w uda. Sama chciała się ukarać za to, że zagrała źle. Była sfrustrowana. Jeśli Maj uda się swoimi dropshotami doprowadzić Mirę do takiej sytuacji, no to może powalczyć.
9: Wczoraj Mira Andrejewa zachwyciła paryską publiczność nie mniej niż Maja Chwalińska, w nieco ponad godzinę pokonując według wielu faworytkę tegorocznego French Open Martę Kostiuk 6-1, 6-3. Finał Rolanda Garrosa kobiet w sobotę o 15. Prezes Realu Madryt Florentino Perez potwierdza, że José Mourinho jest jego kandydatem na trenera królewskich. A że w Realu niedługo wybory, które zapewne Perez wygra, sprawa wydaje się przesądzona. Słynny Florentino zapowiedział nie tylko, że wykupi Mourinho z Benfiki za 15 milionów euro, ale zaraz potem spróbuje ściągnąć stopera Liverpoolu, Ibrahima Konate. Liverpool już ogłosił nowego trenera. Zgodnie z przewidywaniami został nim Hiszpan Andoni Iraiola, do tej pory szkoleniowiec Bournemouth. Nowego trenera ma także pierwszoligowa Polonia Warszawa. Został nim Piotr Stokowiec, dla którego to powrót na Konwiktorską po 14 latach.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Gdzie w tym momencie możemy zobaczyć deszcz? No już w takim pasie od Zielonej Góry i Dolnego Śląska przez Piłę po Szczecinek na Słupsku kończąc. I ten deszcz będzie się przesuwał. Za niedługo też pojawią się burze w województwie mazowieckim, a także na Suwalszczyźnie.
12: Ale
11: na Podlasie
12: będzie ciepło generalnie.
11: Znaczy tak ciepło zależy gdzie. Tam będzie ciepło.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Administracja Skarbowa i CBŚP z Białegostoku zlikwidowały międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym sprowadzaniem towarów z Dalekiego Wschodu. Członkowie grupy wystawili ponad 43 tysiące faktur wartych blisko 900 milionów złotych. Do sądu w tej sprawie trafiło już kilkadziesiąt aktów oskarżenia. W skład grupy wchodzili Polacy, a także Ukraińcy, obywatele Wietnamu czy Chin. Jest bardzo sucho, mówią rolnicy z wielu regionów Polski. Już teraz wiadomo, że część upraw może się nie udać.
2: Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Później była fala dużych przymrozków. No i teraz występuje deficyt wody.
3: A co pan hoduje?
2: Głównie zboża. Rzepa, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień. Na pewno w tym roku będziemy mieli plony znacznie mniejsze.
1: Usłyszała od pana Pawła, rolnika spod Gryfina w Zachodniopomorskiem, nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie podkreśla, że pogoda coraz bardziej będzie dawać się nam we znaki.
4: No to przez nas poziomy wód i wysokości przepływów są charakterystyczne raczej dla końca lata. Mamy początek czerwca, więc niestety z tą suszą hydrologiczną i spadkiem poziomu wód będziemy się borykać przez to lato. Taka sytuacja będzie już taką nową normalnością niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne.
1: Mówi Marek Synowiecki. Na koniec doniesienia ze świata nauki. Do 2030 roku centra danych obsługujące sztuczną inteligencję będą zużywać tyle wody, ile wynoszą podstawowe roczne potrzeby domowe 1,3 miliarda ludzi na świecie. A ich zapotrzebowanie na energię elektryczną niemal się potroi, wynika z raportu naukowców z Uniwersytetu ONZ. A w faktach za pół godziny ważne informacje dla kierowców przejeżdżających przez Chorzów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Kolędy.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest 10:00, przy mikrofonie ponownie Marlena Chudzio.
2: Zaporoże, Cherson i Kijów to m.in. te rejony stały się w nocy celami rosyjskich ataków. Pytamy o list, jaki Wołodymyr Zełenski wysłał do Władimira Putina. Czy może przybliżyć obie strony do pokoju? Będziemy Was też namawiać, by nie planować długiego weekendu. Nuda ma wielką moc. Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskim ataku w Ukrainie, 30 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali okolice Kijowa, Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropetrowskiego. Ukraińska armia podała, że udało jej się unieszkodliwić niemal 200 dronów nadlatujących m.in. z zajętego przez Rosję Krymu. List Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina to przede wszystkim demonstracja siły Ukrainy, twierdzi profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prezydent Ukrainy zaproponował wczoraj zakończenie wojny i rozpoczęcie negocjacji pokojowych. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak taki krok Zełenskiego komentują eksperci?
3: Prezydent Zełenski po ostatnich sukcesach ukraińskiej armii wczorajszym listem pokazuje, że inicjatywa jest już po stronie Ukraińców, a Rosja staje się coraz bardziej bezbronna i zależna od chińskiej pomocy, mówił mi profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej UMCS.
4: To jest także oczywiście chęć rozmów. Nie ulega wątpliwości, że ten list należy rozpatrywać również w kategoriach marketingowych.
3: A co z reakcją Kremla? Ta zdaniem profesora na pewno nastąpi. Będzie najprawdopodobniej złośliwa i pokazująca siłę Rosji, ale Zełenski i tak osiągnie swój cel, bo rosyjskie władze będą musiały opowiedzieć się po stronie kontynuacji wojny albo rozpoczęcia negocjacji.
2: W 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu działa pracownia biologii molekularnej i astrobiologii. Na poziomie akademickim można przeprowadzać tam badania i eksperymenty.
5: Zajrzymy do środka.
6: Bardzo tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda, że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych styropianowych boksów, no i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
5: Badanie DNA w zwykłej szkole?
6: Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę.
2: Aż się chce wrócić do szkoły. Z Tomaszem Książczykiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu rozmawiał Marcin Buczek.
7: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
2: Planujecie ze szczegółami swój wolny czas? A może nie macie pomysłu, co robić przez kilka wolnych dni? Dziś będziemy Was zachęcać, żeby wyrwać się od codziennej rutyny i pozwolić sobie na nudę.
8: Daliśmy się wpędzić w taką tabelkę Excela, że wszystko musi być zaplanowane i zapomnieliśmy o takim życiodajnym, bardzo ważnym znaczeniu nudy. Tego nic nie robienia, nie zajmowania się niczym zaplanowanym. Trochę jak w takim starym wierszyku, który uwielbiam, o Dyziu, który położył się na łące i marzył. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy trochę właśnie oderwani od planów, kiedy wsłuchamy się w siebie, wsłuchamy w naturę, to nasz mózg odpoczywa, a potem uruchamia kreatywność. I to właśnie w takich momentach jesteśmy w stanie wymyślić rzeczy, które są najbardziej dla nas dobre, nowe rozwiązania w pracy, pomysły na życie.
2: Radzi Dorota Minta, psycholożka i psychoterapeutka z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare. W faktach będziemy dziś szukać plusów nudy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: No i co tam kolego opyrchał? Co o w pogodzie?
10: Co byście
9: to jest ten
10: nam
9: moment,
10: powiedzieli?
9: Kiedy wy nie wiecie,
10: odkrycie
9: co w pogodzie. Jak to co? Jesteś nieprzygotowany, naprawdę?
10: Jestem przygotowany. Sobota ma być podobno piękna.
9: Przyjść tak na gotowej.
10: Sobota ma być naprawdę petardą tego weekendu, a dzisiaj tak umiarkowanie, no.
9: No wiecie, i potem idziesz po wypłatę, jakby nie masz wstydu, tak?
11: Nie, to ja może zupełnie. Będzie to tu, to tam może padać, tak. I będzie temperatura wszędzie.
9: I burze będą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz...
9: Puść to!
10: No i po co mi tu klikasz? Mówiłem ci, że super
9: Puść
10: sobota.
9: Puść to, nie masz przygotowane, to...
11: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl. Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów, Marlena Chudzio z nami, witamy.
2: Zapraszam. A zaczynamy od województwa łódzkiego i drogowych utrudnień na A2. Są zmiany także w organizacji ruchu w Chorzowie pod nieczynną od ponad roku estakadą. W pobliżu rumuńskiego portu nad Morzem Czarnym eksplodował dron, nikt nie ucierpiał. A w faktach kulturalnych sztuka na Wiśle w Krakowie. Wielka sztuka, ziejąca ogniem. Zderzenie ciężarówki, auta dostawczego i samochodu osobowego na łódzkim odcinku A2 w Szczawinie. To odcinek między węzłami Stryków i Zgierz Północ. Trasa jest zablokowana i tak będzie co najmniej przez godzinę. Kolejne zmiany w rejonie estakady w Chorzowie, która ponad rok temu została wyłączona z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Na razie stopniowo przywracany jest pod nią ruch. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w faktach. Aniu, co dziś zmienia się dla kierowców?
3: Od dziś możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulic Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady. We wtorek, 9 czerwca, Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod obiektem. Przejazd estakadą, która jest częścią Krajowej 79 łączącej Katowice, Chorzów i Bytom, wciąż nie jest możliwy. Zgodnie z ostatnią ekspertyzą można przywrócić ją do ruchu tymczasowo i w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
2: Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru w chałupach na Półwyspie Helskim. Ogień pojawił się rano. Objął jeden z lokali gastronomicznych przy ulicy Kaperskiej w pobliżu dworca kolejowego. Uszkodzony został też sprzęt do kitesurfingu przechowywany w pobliżu magazynie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zdjęcia z chałup mamy na rmf24.pl. Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Nikomu nic się nie stało, przekazało Ministerstwo Obrony Rumunii. Maszyna należy do typu używanego na wojnie w Ukrainie. Dwa helikoptery patrolują okolice w poszukiwaniu ewentualnych kolejnych dronów. Podwójne wyzwanie przed najlepszymi żużlowcami. W weekend aż dwa wyścigi Grand Prix w Manchesterze. Pierwszy już dziś. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: Witam,
2: Czarku,
4: ponownie.
2: W tym roku polscy fani mogą liczyć na dwóch biało-czerwonych w czołówce.
4: Tak, przyzwyczailiśmy się oczywiście do Bartosza Zmazlika, sześciokrotnego mistrza świata, obrońcy tytułu sprzed roku. Niespodziewanie jednak w pierwszych zawodach Grand Prix w Landshut i w Pradze świetną formą błysnął Kasper Woryna. Wygrał zawody w Bawarii. Już za biało-czerwonym duetem w klasyfikacji trzyma się Australijczyk Brady Kurtz, który uwielbia się ścigać się na dynamicznym torze w Manchesterze. Na pewno groźny będzie też Leon Madsen, który w Niemczech był ostatni, co prawda, ale w Pradze wygrał. Nasz mistrz Bartosz Zmazlik, który przed rokiem zwyciężył w jednej z rund w Manchesterze, z kolei liczy na przełamanie, bo nie wygrał już 7 zawodów z rzędu. Rzadko mu się to zdarza.
2: Początek pierwszej z dwóch Grand Prix o 20.
5: Poznaj fakty kulturalne.
2: To będzie hipnotyzujący weekend w stolicy Małopolski. Niezwykłe stwory znowu opanują Kraków. O tym Katarzyna Podraza.
6: Dzień dobry. W sobotni wieczór wielkie muzyczno-świetlne widowisko nad Wisłą. W ramach 25. Wielkiej Parady Smoków na rzece pojawią się krakowscy artyści, a wśród nich po raz pierwszy Jacek Bójcicki.
7: Wreszcie się dokrapałem zaproszenia i się bardzo z tego cieszę. To będzie duet, bardzo znana piosenka.
6: Początek wielkiego widowiska na Wiśle w Krakowie jutro o 21.40. Z kolei już dziś w Katowicach początek 9. Międzynarodowego Festiwalu Open the Door. Zobaczymy 10 spektakli z różnych krajów, a wybrane festiwalowe wydarzenia będą prezentowane w polskim języku migowym z napisami i z audiodeskrypcją.
8: Ten otwierający festiwal weekend zaprezentujemy m.in. wspaniałe widowisko plenerowe, spektakl Wild brytyjskiego zespołu Motion House. Bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o formę.
6: Mówiła RMF Max Dagmara Gumkowska, kuratorka programowa festiwalu. Największą w Polsce wystawę poświęconą modzie XXI wieku będziecie mogli oglądać od 13 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ekspozycja Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, będzie prezentowała pracę ponad 50 projektantek i projektantów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Dzisiaj pogoda bardzo zmienna. W dzień zachmurzenie duże, całkowite na wschodzie i północnym zachodzie. Większe przejaśnienia, ale od Dolnego Śląska, Opolszczyznę, Wielkopolskę, Kujawy, aż po Pomorze okresami opady deszczu, ale miejscami także burze, bo widzę, że one będą się przemieszczać w stronę Kielecczyzny, ale też Podkarpacia. Uważajcie na siebie, sobota zdecydowanie ładniejsza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com
4: 5 po 11, tu wielka czerwcówka w RMF FM.
5: RMF Kolędy.

RMF. Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

zagrajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterza grajcie mu, kłaniajcie się.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu ponownie Marlena Chudzio, witamy.
2: Dzień dobry. Kto zostanie nowym członkiem Unii Europejskiej? Fakty otwieramy pytaniem, kto jest najbliżej osiągnięcia tego celu. Planujecie podróż na Litwę? Te fakty mogą wam się przydać. Ten kraj wyciąga wnioski po majowym alarmie przeciwlotniczym. Będzie też FIFA Rafa. Pod tą nazwą kryje się dużo radości i dobrej zabawy. W Czarnogórze dziś szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Kraje najbardziej zaawansowane na drodze do członkostwa w Unii liczą na wejście do wspólnoty w ciągu najbliższych lat. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kto jest liderem w tym wyścigu?
3: Najbardziej zaawansowana jest Czarnogóra, która zamknęła już połowę działów negocjacji członkowskich. Potem Albania. Droga Macedonii Północnej jest stale blokowana przez spory historyczne. Najpierw z Grecją, obecnie z Bułgarią. Serbia jest najsłabszym ogniwem tego procesu, jest słabo przygotowana i współpracuje z Rosją. Dyskusja przywódców będzie dotyczyć nie tylko postępów tych państw na drodze do członkostwa, ale i usprawnienia samego procesu. Francja i Niemcy zaproponowały stopniową integrację Bałkanów z unijnym rynkiem i unijnymi instytucjami jeszcze przed pełnym członkostwem. Jednak tego typu inicjatywy postrzegane są jako namiastka członkostwa.
2: Majowy alarm przeciwlotniczy w Wilnie nie odbił się na liczbie turystów, twierdzą władze Litwy. Jeśli planujecie odwiedzić ten kraj, warto zainstalować rządową aplikację, mówi minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
4: Jesteśmy takie same bezpieczne nim nie, czym w Polsce, czym na przykład w Podlasiu. Turystów jest sporo.
5: Jakieś rady dla turystów? Aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
4: Tak, mamy taką ogólną litewską aplikację LT72 w języku angielskim, litewskim.
5: A będzie polski?
4: O, to tak, na tym pracujemy, myślimy, jak to zrobić. Trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być.
2: Z ministrem spraw wewnętrznych Litwy rozmawiał nasz specjalny wysłannik do tego kraju, Piotr Bułakowski. Ponad 22 kg marihuany i amfetaminę znaleźli w jednym z mieszkań bytomscy policjanci. Zatrzymano w tej sprawie 29-latka, który przemycał narkotyki z Holandii. Mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące. Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i ich przemysł. Do Polski.
6: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
2: Duże emocje piłkarskie czekają nas tego popołudnia w miejscowości Gorzędów, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Właśnie tam przed nami pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa, czyli specjalnej propozycji RMF FM na długi weekend. W drodze do Gorzędowa jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry Michale, jaki jest plan na to popołudnie?
7: Dzień dobry, to będzie sportowo-rodzinne wydarzenie. Przed nami wyjątkowy mecz piłki nożnej. Na jednej połowie boiska lokalna drużyna Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów, która zaprosiła nas właśnie na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. A z drugiej strony reprezentacja RMF FM, a w niej między innymi Paweł Jawor, Maciej Łabno i ja po raz pierwszy zagramy w takim składzie. Mecz na żywo na miejscu skomentuje Krzysztof Skiba. Obok będzie potańcówka z Rafałem Maserakiem. Będzie też bębniarz, który ułoży specjalne przyśpiewki i jeszcze przed pierwszym gwizdkiem odpalimy na miejscu grilla. O wszystkim oczywiście będę opowiadał między kolejnymi podaniami piłki na boisku. Zapraszamy też was dzisiaj do Gorzędowa. Mundial zaczyna się za 6 dni, a my zaczynamy już dzisiaj, już o 14.
2: No i trzymamy za was kciuki. I polecamy oczywiście, a z naszym reporterem będziemy się łączyć w popołudniowych faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Gorzędów pogoda, od razu wklikałem, 21 stopni, no takie umiarkowane zachmurzenie, ale to naszym oczywiście nie przeszkodzi, żeby wygrać. Tymczasem jak sytuacja w całej Polsce? Burzowo na południu kraju, na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu to na pewno, więcej słońca w centrum i na północy, ale jeśli chodzi o dalszą część weekendu, to na przykład sobota przepiękna, jutro słońce w całym kraju praktycznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: 5 po 12, tak wszystko się zgadza, dajecie znać, że kamper RMF-u widoczny.
0: Słuchacie stacji RMF Kolędy.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach 13, posłuchajmy.
2: Prokuratura podała najnowsze ustalenia w sprawie katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Pilot najprawdopodobniej utracił orientację w warunkach nocnych i w gęstej mgle. Ceny paliw lekko w górę. Za chwilę w faktach najnowszy komunikat Ministerstwa Energii. Kibicujemy też naszym siatkarkom w Lidze Narodów. Zagrają z Serbkami. Utrata orientacji przez pilota oraz duża prędkość to według prokuratury najbardziej prawdopodobne przyczyny katastrofy śmigłowca w rejonie Limanowej w Małopolsce. Wrak maszyny odnaleziono wczoraj na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. W pobliżu znajdowało się ciało 30-letniego pilota. Był nim Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. Awi Świdnik. Według ustaleń śledczych śmigłowiec wykonywał lot komercyjny i wracał z Węgier. Nie był wyposażony w rejestrator parametrów lotu, czyli tak zwaną czarną skrzynkę. Zabezpieczone dane z urządzeń pokładowych wskazują natomiast, że w momencie zderzenia z ziemią prędkość maszyny przekraczała 200 km na godzinę. Obywatel Ukrainy, który z warszawskiego Balatonu wyłowił ogromnego suma, został wydalony z Polski. Ryba trafiła do bagażnika auta, a potem została wywieziona. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To nie jedyne konsekwencje, jakie poniósł mężczyzna.
3: Przed deportacją usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. 57-latek oprócz samego nakazu opuszczenia kraju przez 5 lat nie będzie mógł także wjechać do żadnego z krajów strefy Schengen. Przypomnę, mężczyzna pod koniec maja wypłynął na jeziorko Balaton rowerem wodnym, skąd wyłowił suma ważącego według szacunków około 40 kg. Ryba została wyciągnięta na brzeg, a następnie umieszczona w bagażniku samochodu i wywieziona. Swoim wyczynem mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych. Kilka dni później policjanci zatrzymali 57-latka. Okazało się, że jest obywatelem Ukrainy. Funkcjonariusze skierowali do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia kraju. Mężczyzna został już przewieziony na granicę i przekazany ukraińskiej policji.
2: Teraz w faktach najnowszy komunikat ministra energii w sprawie cen paliw. Od północy litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, czyli o 4 grosze więcej niż dziś. Litr oleju napędowego 6 zł i 48 groszy, czyli o 8 groszy więcej niż dziś.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
2: Za pół godziny w chińskim Nankinie nasze siatkarki zmierzą się z Serbkami. To będzie ich trzeci mecz w Lidze Narodów. Po zwycięstwach z Belgijkami i Czeszkami czas właśnie na te rywalki, z którymi niedawno Polki wygrały w turnieju towarzyskim. Na kolejny dobry występ liczy młoda atakująca Oliwia Sieracka, która przebojem weszła do kadry Stefano Lavariniego i walczy o utrzymanie miejsca w składzie na kolejne turnieje.
5: Wdzięczność i odwaga. Wydaje mi się, że jestem na takim stanowisku, że nie mam nic do stracenia i tak staram się podchodzić do każdego meczu. No ja gdzieś staram się być gotowa do każdej roli, na którą gdzieś tam trener mnie spisze. To są moje pierwsze chwile w kadrze narodowej i staram się jak na maksa z tego wyciągnąć i muszę czuć odwagę, będąc na boisku.
2: Podkreśla Oliwia Sieracka. Początek spotkania z Serbkami o 13:30. W Szwecji obchodzony jest dziś po raz pierwszy dzień walki z samotnością ustanowiony przez rząd. W tym dniu lokalne organizacje szykują m.in. spotkania na fikę, czyli kawę i ciastko. Problem niechcianej izolacji społecznej dotyczy nie tylko osób starszych, ale także młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci. W Szwecji aż 42% gospodarstw domowych jest jednoosobowych. Oczywiście to nie oznacza automatycznie samotności.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Cztery minuty po 13:00, tu wielka czerwcówka w RMF
0: Kolędy.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Radio Faktów, Marlena Chudzio z nami, witamy.
2: Zaczynamy. 5-latka wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Zaczynamy od rodzinnej tragedii w Kujawsko-Pomorskim. Połączymy się też z naszym specjalnym wysłannikiem do Estonii, który sprawdza, jak wygląda życie na granicy z Rosją. A na koniec FIFA Rafa, czyli doskonała zabawa z piłką nożną w tle. Śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala 5-letnia dziewczynka. Dziecko miało wypaść z 11 piętra jednego z bloków we Włocławku w Kujawsko-Pomorskim.
3: Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności i przebieg całego zdarzenia. Dziecko było pod opieką matki. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kobiety. Okazało się, że tutaj pani posiadała w organizmie około promil alkoholu.
2: Jak dodała podkomisarz Renata Wróblewska-Czaplicka, matka została zatrzymana. W długi czerwcowy weekend pod lupę bierzemy sytuację w państwach bałtyckich w kontekście agresywnej postawy Rosji. Nasi wysłannicy są na Litwie i w Estonii. Łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który jest teraz w Narwie, 50-tysięcznym mieście na pograniczu estońsko-rosyjskim. Dzień dobry.
4: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
2: Maćku, jak wygląda teraz przejście graniczne w Narwie?
4: Estonię od Rosji oddziela tutaj rzeka Narwa. Na obu brzegach są ruiny zamków, zaś oba kraje łączy most przyjaźni. Tak jest nazywany, ale tak nie wygląda. Tu granicę da się przekroczyć tylko pieszo. Na moście są zasieki, kamery i zapory przeciwczołgowe, tak zwane tygrysie zęby. Mimo to sporo tutaj turystów, jak Nikolaj z Holandii, który przyjechał na wycieczkę z synem. Kiedy tu przyjechałem, byłem lekko poddenerwowany. Trochę czułem, że będzie to przygoda, ale potem przekonałem się, że bardzo tu spokojnie, a ludzie, którzy tu mieszkają, w ogóle nie zwracają uwagi na to, że Rosja jest jakieś 100 metrów stąd. Ale zdarzają się tutaj też prowokacje. Ostatnio Rosjanie, jak poinformowała mnie Straż Graniczna, zabrali z rzeki estońskie boje nawigacyjne. Z Narwy na granicy estońsko-rosyjskiej Maciej Sołtys.
2: Pilna informacja sprzed chwili. Prezydent Ukrainy poinformował o wymianie jeńców z Rosją. Do kraju wróciło 185 żołnierzy. Część z nich była w niewoli od 4 lat. Witold B., dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, został zawieszony. Według prokuratury okręgowej w Warszawie jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń. Na razie śledczy nie chcą informować o szczegółach. Pod koniec czerwca planowane są czynności procesowe z podejrzanym, zaznacza prokuratura.
5: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Kilkuset kibiców tego popołudnia może obserwować wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji RMF FM na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie niedaleko Radomska w województwie łódzkim tamtejsza lokalna Polonia zmierzy się z reprezentacją RMF FM. I właśnie w Gorzędowie jest nasz wóz satelitarny i jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dobrołowicz.
6: Ja też potwierdzam, dzień dobry.
2: Michale, co dzieje się na miejscu?
6: A tu już słychać kibiców, wśród których jestem, a za chwilę tutaj ten najbardziej wyczekiwany moment. Obok linii bocznej, tej zielonej murawy, zaparkuje żółto-niebieski kamper RMF FM, a w nim świetny skład. Między innymi Krzysztof Skiba, Wojciech Łuszczykiewicz, Paweł Jawor. Czekamy tutaj i z kibicami, i z zawodnikami Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów i sprawdzam tu w szatni, jaka jest strategia gospodarzy przed tym meczem.
7: Patrzymy, co robicie, kontrujemy. Oddajemy wam piłkę i idziemy na grilla.
6: Wy patrzycie, co robimy, a my się dobrze bawimy.
7: My się bawimy już od rana. Czekaliśmy na was od wczoraj, przyjechaliście. Jest super zabawa. Nasz bęben tylko czeka na to, żeby w niego uderzyć. I wybrzmi z niego muzyka. Kto wygra mecz? Polonia!
6: Ja mogę uderzyć w ten bęben?
7: Oczywiście. Zobaczymy, jaki masz słuch.
6: Ja odpowiadam przy odgłosach tego bębna, kto wygra mecz. Oczywiście RMF FM i zapowiadam, potwierdzam i swoim dopingiem, Marlena, będzie nam tym łatwiej. Będziemy grać ambitnie, nie odstawimy nogi, będziemy gryźć tutaj trawę oficjalnie, zapowiadam. I was zapraszamy też tutaj na grilla do Gorzędowa.
2: No ja myślę, bez kiełbaski nie wracajcie i bez dobrego wyniku również. A relacje z tego wydarzenia usłyszycie w popołudniowych faktach RMF FM i zobaczycie w naszych social mediach. Polecamy. Polecamy też kolejne fakty, które za godzinę przedstawi Tomasz Weryński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tak, no wszyscy trzymamy kciuki mocno za drużynę RMF-u. Krzysztof Skiba w ogóle ma komentować ten mecz.
9: Słuchajcie stacji RMF Kolędy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: My się ponownie do studia faktów. Dyżur przy mikrofonie rozpoczyna Tomasz Weryński. Witamy.
2: Dzień dobry, witam. Polski IPN rozpocznie w poniedziałek poszukiwania w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Doszło tam do masakry polskiej ludności w czasach II wojny światowej. Potem komentarze przed jutrzejszym finałem French Open, w którym zagra Polka Maja Chwalińska. W tych faktach zajrzymy też na boisko w Gorzędowie w Łódzkiem. Tam akcja FIFA Rafa.
3: Kto wygra mecz?
4: RMF. Dla was przyjechaliśmy tutaj.
2: I dla was fakty o 15:00. W poniedziałek rozpocznią się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. W tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie lwowskim na Ukrainie zamordowano w czasie II wojny światowej jej mieszkańców, w tym dzieci. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy.
5: Witam,
2: Michale. Co wiemy o tych pracach?
5: Chodzi o odnalezienie, zlokalizowanie i udokumentowanie miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na ludności polskiej w Hucie Pieniackiej. O tym, jak szczegółowo będą przebiegać prace, opowiedział mi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański.
6: Typujemy miejsca, które następnie podlegają badaniu. Takie badanie to po prostu jest odkrywanie kolejnej warstwy ziemi i sprawdzanie, czy rzeczywiście kryją one szczątki osób pomordowanych. I dopiero potem, kiedy udaje się takie miejsce zlokalizować, potwierdzić to właśnie podczas takich badań terenowych, wtedy można rozpocząć starania u władz ukraińskich prośbą o to, aby wyraziły zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych.
5: Prace w terenie potrwają 10 dni do 18 czerwca, a jak się nieoficjalnie dowiedziałem, poza rozpoczęciem prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej, Polska będzie też kontynuować pracę w dawnej wsi Późniki.
2: Jedna osoba została ranna po zderzeniu ciężarówki i osobówki na drodze krajowej 28 w Skołyszynie na Podkarpaciu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Biecza. Maja Chwalińska ma szansę jutro stanąć na najwyższym stopniu podium wielkoszlemowego turnieju French Open. Sugeruje to wielu paryskich komentatorów, którzy są wprost zachwyceni grą naszej tenisistki.
7: Wielu paryskich obserwatorów twierdzi, że po tym, jak wiele znanych tenisistek odpadło z tegorocznych rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, francuski turniej nabrał znowu rumieńców właśnie dzięki Maji Chwalińskiej, a ściślej mówiąc jej niezwykłej grze, sprytnej taktyce polegającej na częstych zmianach rytmu oraz jej nadzwyczajnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Chwalińska budzi we mnie entuzjazm od momentu, kiedy zobaczyłem jeden z jej meczów na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej niewiele o niej wiedziałem. Uwielbiam jej śmiałość, precyzję gry oraz sposób, w jaki porusza się po korcie i z prawdziwą niecierpliwością czekam na ciąg dalszy, podkreśla komentator sportowy francuskiej publicznej sieci telewizyjnej France 2.
2: Informował korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz. W trzecim meczu Ligi Narodów w chińskim Nankinie polskie siatkarki mierzą się z Serbkami. Białe-czerwone prowadzą 2-1. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak jest, dzień dobry.
2: Wojtku, dzień dobry. Mecz dla naszych siatkarek no nie rozpoczął się najlepiej.
8: No takiego bardzo wyraźnie przegranego do 17 seta z Serbkami. Polki w tej partii popełniały mnóstwo błędów. No ale na tego drugiego wyszły już jakby zupełnie odmienione. Zaczęły zdecydowanie lepiej atakować. Co prawda dalej były problemy w zagrywce, no ale ta druga partia wygrana 25-19. Trzecia jeszcze bardziej przekonujące zwycięstwo 25-18. Biało-czerwone prowadzą i walczą w tym czwartym secie, w którym jak na razie na prowadzeniu Serbki 6-5.
2: A do meczu Polek wrócimy jeszcze w kolejnych faktach RMF FM.
9: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Coraz bliżej jest początek wyjątkowego meczu piłkarskiego w ramach akcji pod hasłem FIFA Rafa. To nasza propozycja dla was na ten długi weekend. W Gorzędowie w województwie łódzkim tamtejsza Polonia zagra z reprezentacją RMF FM. Na miejscu, na boisku w Gorzędowie jest nasz wóz satelitarny i jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dabrowicz. Dzień dobry, Michał.
3: Sądę w kibice, dzień dobry.
2: Cudownie.
10: Dobry.
2: Jak wygląda teraz boisko w Gorzędowie?
3: Na murawie jest kilkadziesiąt żółtych piłek. Oczywiście jest tutaj też kilkudziesięciu zawodników. Trwa rozgrzewka. Ja też odbijam piłkę, stąd może ta zadyszka u mnie. Za bramką zaparkował kamper RMF FM. Trybuny już się zapełniają. Z głośników przed momentem słychać było: stadion oszalał, meksykańska fala. Tu są między innymi cheerleaderki, które będą dopingować, będą tańczyć. Sprawdziłem, co szykują. Co tutaj się wydarzy?
10: Na pewno wydarzy się to, że będziemy grać. Mam nadzieję, że Polonia wygra.
3: A jeśli RMF wygra?
10: No to trudno.
3: Jak ten taniec wygląda, który to prezentujecie? Co to jest?
11: Będą na pewno gwiazdy robione. Jakiś taniec z bombonami. No i
12: taki ogólny taniec.
3: Jeśli chodzi o gwiazdy, to jesteśmy bardzo mocni. Jest z nami Wojciech Łuszczykiewicz, będzie Rafał Maserak, jest już Krzysztof Skiba, który skomentuje ten mecz, a na razie Krzysztof kilka metrów ode mnie stoi na bramce tutaj w ramach rozgrzewki. Ta rozgrzewka jest podwójna w tej chwili i na boisku, bo pierwszy gwizdek coraz bliżej i jednocześnie rozgrzewany jest grill, a tam są przysmaki, na które gorąco was zapraszamy, właśnie tutaj.
2: No, mocny skład, trzymamy bardzo mocno kciuki, polecamy kolejne relacje z Gorzędowa w popołudniowych faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 5 po 15. Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. No muszę iść w takim razie wiązać...

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jajka.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Dobry, witam.
3: I zapraszamy na najnowsze fakty RMF FM.
2: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej 72 w Łódzkiem. Problemy też na trasach w Kujawsko-Pomorskim i w Śląskiem. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego jest w Warszawie. Ma się spotkać z przedstawicielami polskiego rządu. A w Gorzędowie w Łódzkiem piłkarskie szaleństwo i bojowy nastrój.
4: FIFA!
2: Jest 16. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 72 w Łódzkiem między Rawą Mazowiecką a Jeżowem. W ściekach zdarzyły się dwa auta osobowe. Trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazd. Zablokowana jest także krajowa 15 w Jajkowie w Kujawsko-Pomorskim. Między Brodnicą a Lubawą zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Jedna osoba została ranna. I jeszcze krajowa 46 w Lisowie w województwie śląskim. Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch ciężarówek. Na odcinku Kochanowice-Herby wprowadzono ruch wahadłowy. Kryło Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Jutro spotka się z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ustalił w Ministerstwie Obrony Narodowej reporter RMF FM. Michał Radkowski teraz z nami w faktach. Witamy.
5: Jestem,
2: Michale.
5: Witam.
2: Co wiemy o niespodziewanej wizycie bliskiego współpracownika Wołodymyra Zełenskiego w naszym kraju?
5: Zaproszenie do przyjazdu do Polski Kryło Budanow miał otrzymać od przedstawicieli polskiego rządu. Jak się dowiedziałem od pracowników MON, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy jest już w Warszawie. Jutro przed południem ma zaplanowane spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Niewykluczone, że będą w nim także uczestniczyć przedstawiciele Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych. Jak ustaliłem, głównym tematem spotkania będzie nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA przez Wołodymyra Zełenskiego. Ta decyzja ukraińskiej głowy państwa wywołała lawinę komentarzy wśród polskich polityków. Większość potępiła tę decyzję, bo UPA odpowiada za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu. Prezydent Karol Nawrocki już zapowiedział, że odbierze Zełenskiemu order Orła Białego. By tak się stało, potrzebny jest podpis premiera.
2: Pod koniec maja myśliwiec NATO strącił ukraińskiego drona, który wtargnął do Estonii. W ostatnią środę bezzałogowce bez kontroli przeleciały nad granicę przestrzeni powietrznej tego kraju. Ponownie w faktach łączymy się z Narwą, estońskim miastem na granicy z Rosją. Tam jest specjalny wysłannik RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
6: Witam ponownie.
2: Jak Estonia chroni swoją wschodnią granicę?
6: Podobnie jak my, Estończycy na całej długości granicy budują fizyczną zaporę. To jest 340 kilometrów rzek, lasów, bagien i jezior. W większości tereny słabo zaludnione. Estończycy stawiają radary, a niedawno uruchomili pierwsze systemy do wykrywania i monitorowania dronów. Zmagają się również z podobnymi zakłóceniami w łączności, jak te na polskim wybrzeżu. Systemy walki elektronicznej rozmieszczone przez Federację Rosyjską, na przykład w obwodzie kaliningradzkim czy na granicy litewskiej, zdecydowanie wpływają na loty dronów. Maszyny wykorzystywane w działaniach wojennych mogą być naprowadzane w naszej przestrzeni powietrznej, a my musimy reagować na nie, jak na zagrożenie, powiedział mi Veiko Komusar, zastępca dyrektora generalnego Policji i Straży Granicznej Estonii. Z Narwy Maciej Sołtys.
2: Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw po trzech meczach turnieju Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Biało-czerwone w niedawno zakończonym meczu pokonały 3-2 reprezentację Serbii. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
7: Tak jest, witam.
2: Wojtku, końcówka meczu była niezwykle zacięta i emocjonująca.
7: Oj, bardzo. Polki przede wszystkim w końcówce tiebreaka świetnie się broniły, no bo obroniły aż dwie piłki meczowe. Później udało doprowadzić się do wyrównania po świetnym ataku Moniki Lampkowskiej wywalczyć piłkę meczową. Spotkanie zakończył atak dokładnie tej samej zawodniczki, która, trzeba przyznać, dała bardzo dobrą zmianę w dzisiejszym meczu. Najskuteczniejsza na parkiecie była dziś jednak Julia Szczurowska, która zdobyła ponad 30 punktów dla naszej drużyny. No a to naprawdę wielki wyczyn na siatkarskim parkiecie. Polki mają na koncie komplet zwycięstw, jak wspomniałeś, jutro. Dzień przerwy w turnieju dla naszej kadry, a w niedzielę mecz z gospodyniami Chinkami.
2: Już tylko minuty dzielą nas od początku wyjątkowego meczu piłkarskiego w ramach akcji FIFA Rafa. To nasza specjalna propozycja dla Was na ten długi weekend. Na boisku w Gorzędowie w województwie łódzkim już za chwilę lokalna Polonia zagra z reprezentacją RMF FM. Na murawie w żółtej koszulce oczywiście jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy,
8: gotowy,
2: Michale.
8: Dzień
2: jak
8: dobry,
2: zawsze ponownie. Przed meczem czas na przedstawienie składów. Kto zagra w tym meczu?
0: W drużynie gospodarzy nasi słuchacze, którzy nas tutaj zaprosili, m.in. Krzysztof, Łukasz i Adrian. Piłka już jest w grze, sędzia właśnie rozpoczął to spotkanie. Już gramy w reprezentacji RMF FM. Na lewej obronie Paweł Jawor, lewa pomoc Wojciech Łuszczykiewicz, w ataku widzę Rafała Maseraka. Ja też biegnę zaraz na prawe skrzydło, tak się umówiliśmy. Zaczyna lekko padać tutaj deszcz, to się robi taka piłka wodna. Na trybunach pod dachem zapraszamy was na grilla i tam są kibice, podzieleni kibice, jeśli chodzi o faworyta tego meczu.
4: Polonia gola!
8: RMF do boju!
9: Najlepsza muzyka RMF FM.
0: I najlepsi piłkarze dzisiaj, proszę uwierzyć.
9: I najlepsi piłkarze RMF FM.
0: Kto wygra mecz?
4: Polonia.
0: A kto dostanie więcej żółtych kartek?
4: No, żółtych RMF.
0: Będziemy grać fair, byle bek z kontuzji, to jest najważniejsze, będziemy grać ambitnie. Ja muszę, nie chcę, ale muszę kończyć powoli te relacje, bo wzywają obowiązki piłkarskie nietypowo. Ja odezwę się do moich kolegów, panowie, zaraz biegnę do was tutaj na boisko. Zabieram też mikrofon na tę zieloną murawę. Zapraszamy was na ten niezwykły, wyjątkowy absolutnie mecz.
2: Ja na boisko w Ogorzędowie, będziemy oczywiście wracać po popołudniowych faktach RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A tutaj cały czas lepsza połowa dnia w RMF FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Weryński.
2: Na początek sprawa nagłej wizyty szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowa w Warszawie. Polityk spotkał się już z polskim wiceministrem spraw zagranicznych. Głos w tym temacie zabrał także premier Donald Tusk. W faktach również pogoda. Mamy ostrzeżenia przed burzami oraz opadami gradu. Za chwilę też informacje dla kierowców podróżujących autostradą A1 w Łódzkiem. Budanow, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, który przybył do Polski, spotkał się już z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, potwierdza w rozmowie z RMF FM rzecznik resortu dyplomacji. Ponownie w faktach nasz reporter Michał Radkowski, który rozmawia
3: z Marcinem, jestem.
2: Biurem z MSZ. Witamy Cię, Michale. Jak doszło do spotkania generała Budanowa z ministrem Bosackim?
3: Rzecznik MSZ kilkakrotnie podkreślał w rozmowie ze mną, że do spotkania doszło na prośbę strony ukraińskiej. Głównym tematem była sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Obaj panowie rozmawiali o propozycjach rozwiązania tej sytuacji, która od początku wywołuje ogromne kontrowersje w naszym kraju.
4: Nasza reakcja jest słyszana i widziana w Ukrainie. Reakcja oczywiście na nazwę tej jednostki. I teraz oczekujemy na przedstawienie takich propozycji. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
3: Powiedział mi przed chwilą rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. Budanow ma zaplanowane kolejne spotkania z przedstawicielami polskiego rządu.
2: Dobrze by było, żeby nasi ukraińscy sąsiedzi zrozumieli, że wsparcie Polski i innych państw europejskich jest czymś, na czym powinno im zależeć, powiedział premier Donald Tusk, który wraca do Polski z unijnego szczytu.
5: Mam nadzieję, że to dotrze do Kijowa. Świadomość, że potrzebujemy takiej współpracy na warunkach, które nacechowane będą przede wszystkim wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
2: Premier dodał, że po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej zasugerował stronie ukraińskiej znalezienie rozwiązania i tego właśnie dotyczą rozmowy przedstawicieli polskiego rządu z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz opadami gradu wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zagrzmieć może dziś na krańcach wschodnich oraz w zachodniej połowie kraju. Aktualne mapy pogodowe sprawdza reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
6: Najgorsza sytuacja prognozowana jest na północnym wschodzie kraju. Tam można spodziewać się gwałtownych opadów deszczu sięgających nawet 40 mm. Miejscami może również spaść grad. Niebezpiecznie będzie także na zachodzie kraju.
7: Można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
6: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. Spokojniej będzie już jutro. Praktycznie w całym kraju będzie pochmurno, ale padać będzie jedynie przelotnie. Burze wrócą w niedzielę, jednak będą znacznie słabsze niż te prognozowane na dziś.
2: A teraz uwaga kierowcy, nieprzejezdna jest autostrada A1 w pobliżu węzła Kamieńsk w Łódzkiem na jezdni w kierunku Gdańska. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamieńsk. Niebo nad Dąbkami w Zachodniopomorskiem zaroiło się od kolorowych kotów, wielorybów i samolotów. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Latawców.
8: Bardzo nam się podoba, bardzo jest ładnie. To szkoda, że nie wieje.
9: I są też ładne kotki.
10: Jaki latawiec Ci się najbardziej podoba?
9: Ten pomarańczowo-żółty i ten różowy.
10: A będziesz puszczać swój?
9: Mamy taki duży samolot.
10: Jak Wam się podoba na festiwalu?
11: Fajne latawce są, ciekawe też. Takie duże, których nigdy nie widziałem. Różne kształty. I fajnie, że nad morzem.
10: A masz jakiś ulubiony?
11: To chyba ta największa róża.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Festiwal Latawców potrwa do niedzieli.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: A tutaj cały czas wielka czerwcówka w RMF FM. Z wami niezmiennie wasze radio.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

a ptaszki swoje gniazdeczka. Dla ciebie brakło gospody, tyś musiał szukać żubeczka.

0: kimkolwiek jest.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Taryński. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Opolszczyźnie. Trasa jest zablokowana w pobliżu Krapkowic. Dwie osoby zostały ranne. Potem w faktach apel premiera Donalda Tuska, aby nie próbować poróżnić go z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o sprawę nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. A w Gdańsku polskie piłkarki rozpoczynają mecz z Francją. Uwaga kierowcy na A4 na Opolszczyźnie między węzłami Opole Południe i Krapkowice w kierunku Katowic. Po zderzeniu dwóch samochodów potrącona została jedna z osób uczestniczących w wypadku, która opuściła pojazd. Dwie osoby są ranne, trasa jest całkowicie zablokowana. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 74 w Gościeradowie na Lubelszczyźnie. To jest odcinek Opatów-Kraśnik. Samochód osobowy najechał na przepust. Trasa jest zablokowana. Niech nikt nie próbuje podzielić rządu i prezydenta, jeśli chodzi o ocenę tego, co się stało ostatnio w Kijowie, apeluje premier Donald Tusk. Do Warszawy przyjechał Kryło Budanów, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, by załagodzić konflikt po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nasz reporter Michał Radkowski ponownie w faktach.
2: Michale,
1: witamy. Co jeszcze mówił premier?
2: Szef rządu dość ostro komentuje to, co dzieje się w ostatnich dniach po decyzji Zełenskiego. Ukraina sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka porozumienia, mówił premier. Chwalił, co rzadko mu się zdarza, Karola Nawrockiego za stanowczą reakcję, choć przyznał, że sam pewnie zachowałby się inaczej. Przypomnę, że polski prezydent zapowiedział odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego w Polsce. W przyszłym tygodniu decyzję w tej sprawie podejmie kapituła orderu Orła Białego, ale do jej podjęcia potrzebna jest kontrasygnata premiera.
3: Nikt nie podzieli na pewno polskiej opinii publicznej i polskich władz, jeśli chodzi o kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także jeśli chodzi o historię, o przeszłość.
2: Mówił premier na pokładzie samolotu, którym wracał dziś z Czarnogóry. Dodał, że jego ludzie rozmawiają w Warszawie z Budianowem nad załagodzeniem konfliktu.
1: Polskie piłkarki spróbują się zrewanżować francuską za porażkę w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz w Gdańsku właśnie się rozpoczyna. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, jaka jest sytuacja Polek w eliminacjach?
4: Dzień dobry. Niestety nie najlepsza. Biało-czerwone zaczęły je dobrze od niespodziewanego remisu z Holandią, ale potem przegrały z Francuzkami 1-4, a co gorsze, dwukrotnie musiały uznać wyższość Irlandii, w obu meczach będąc faworytkami. W konsekwencji zajmują ostatnie, czwarte miejsce w grupie i w ostatnich dwóch meczach muszą walczyć o zwycięstwo. Jednak nie dlatego, że mogą już teraz odpaść z eliminacji, bo nawet drużyna z ostatniego miejsca w grupie zagra w barażach, ale nie będzie w nich rozstawiona. Każdy awans w tabeli Polek może później dać łatwiejsze rywalki, więc wciąż jest o co grać.
5: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
1: Wynikiem 6-5 zakończył się piłkarski mecz drużyny LKS Polonia Gorzędów z reprezentacją RMF FM. Była to inauguracja akcji FIFA Rafa, czyli naszej propozycji na długi weekend. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM, jeden z zawodników naszej drużyny, reporter Michał Dobrołowicz. Witam,
6: Michale. Dobry ponownie.
1: Kto strzelił bramki?
6: Dwa gole dla naszej drużyny zdobył Rafał Maserak z 9 dzisiaj na koszulce. Jeden gol to była trochę taneczna, jakby na parkiecie dobitka po paradzie bramkarza Polonii, a podawał mu bardzo waleczny dzisiaj Wojtek Łuszczykiewicz z zespołu Wideo. Wojtek w szatni na gorąco mówił mi tu, że jest dumny po tym meczu.
7: Cieszyłem się tak bardzo, jakbym strzelił, więc nie, ale naprawdę odjazdowa sytuacja, więc mimo deszczu było jak na mundialu. Był poziom wyższy niż myślałem.
6: A z drugiej strony tutaj jest Paweł, nasz słuchacz z Ludowego Klubu Sportowego Polonia Gorzędów. Na tym boisku jesteśmy. Paweł w koszulce mokrej od deszczu, zmęczony i też zadowolony.
8: Z perspektywy boiska można powiedzieć, że była gra bardzo zacięta i wyrównana. Prawdziwa piłka, a pogoda tylko pomogła. Dobrze zwilżona.
6: Nie za gorąco?
8: Nie za gorąco, no, ale piłka śliska, to wiadomo, dla dobrych technicznie. Taka angielska murawa dzisiaj była.
6: Ale bez żółtych kartek, bez czerwonych?
8: I bez fauli.
6: I nasza reprezentacja jest coraz bardziej zgrana, na pewno pokażemy to jutro. Tym razem jedziemy do województwa świętokrzyskiego. Na razie kibicujemy polskim piłkarkom, a jutro gramy z drużyną GKS i Mielno i was też zapraszamy i na grilla, i na piłkarskie emocje. FIFA Rafa.
1: Zapraszamy, słuchajcie RMF FM, polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Witamy was ponownie w czerwcówce z RMF FM.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Tomasz Feryński.
2: Fakty zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Problemy na ekspresówkach w pobliżu Gdyni i Bielska Białej. Po wypadku można już przejechać A4 na Opolszczyźnie. O tym ustalenia reportera RMF FM w sprawie terminu rozpoczęcia ekshumacji na Wołyniu. Wczoraj zgodę wydała strona ukraińska. Unia Europejska chce wziąć się za fałszowany miód. Konsumenci dostaną dokładniejsze informacje na etykietach. Wypadek na trasie S7 w pobliżu węzła Gdynia Port. Dachował tam samochód i jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. Uważajcie też na S1 w pobliżu Bielska Białej w Śląskiem, między węzłami Mikuszowice i Lipnik. Ciężarówka stoi w poprzek drogi, blokując przejazd. Po poważnym wypadku w Krapkowicach na autostradzie A4, o którym informowaliśmy w faktach RMF FM, przejezdny jest już lewy pas ruchu w kierunku Katowic. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się kolejne ekshumacje na Wołyniu, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Wczoraj zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała strona ukraińska. Chodzi o mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zostali zamordowani w sierpniu 1943 roku, a także o żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, którzy polegli w 1939 roku.
4: Na początku maja złożyliśmy wniosek do władz ukraińskich z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji tych osób, które zostały tam przez nas zlokalizowane. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Oczywiście to jest świeża informacja, w związku z tym na podstawie tych danych, które zebraliśmy wcześniej oraz zgodnie z tą zgodą, przygotujemy oczywiście harmonogram prac.
2: Zapowiada rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Przypomnijmy, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego jest w Polsce, spotkał się już z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Jak ustalił reporter RMF FM Kryło Budanów, jutro spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Teraz informacja z ostatniej chwili. Poważny incydent podczas rozminowywania w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej. Ranni zostali rosyjscy żołnierze, podała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Do tej informacji będziemy wracać w faktach o 20. Bliski koniec przekrętów na miodzie. Już 14 czerwca wejdą w życie przepisy, które ucieszą miłośników naturalnego miodu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli zapowiada, że konsumenci będą musieli być dokładnie informowani o zawartości słoika z miodem. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. Łukasiu, co się konkretnie zmieni?
5: Etykiety na słoikach z miodem będą musiały zawierać precyzyjne informacje mówiące o tym, ile procent miodu pochodzi na przykład z Chin czy z Ukrainy. Do tej pory wielkie koncerny często mieszały lokalny miód z tanim surowcem z krajów azjatyckich, który nawet nie był miodem, tylko słodzikiem z ryżu czy z kukurydzy. Dodatkowo zakazana zostanie sprzedaż miodu filtrowanego jako stołowego, co wyeliminuje z rynku produkty pozbawione prozdrowotnych pyłków kwiatowych. Komisja Europejska zapowiada także dalszą walkę z podróbkami na podstawie identyfikacji pyłków kwiatowych. Przez najbliższe 3 lata będzie wprowadzać nowe wytyczne dla laboratoriów weryfikujących, czy miód jest prawdziwy.
2: Piłkarska reprezentacja Polski kobiet w Gdańsku rozgrywa swój 5. mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwone po 45 minutach bezbramkowo remisują z Francuzkami. Więcej o tym meczu już za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych. Jestem dumny, że mogłem pracować z tak wybitną zawodniczką. Tak o osiągnięciach Mai Chwalińskiej mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża. Po raz pierwszy spotkał się z Mają w 2008 roku, kiedy w szkołach w Dąbrowie Górniczej zachęcał dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach do tenisowej talentiady.
6: Maja namówiła rodziców, przekonała, bo wiem wtedy, że rodzice mieli inne plany. Przyszła na te testy, przeszła je, następnie był tydzień naborowy i po tym tygodniu dostała się do tej grupy 10-osobowej. I tak się zaczęła nasza przygoda tenisem.
7: Jaką była uczennicą?
6: Bardzo zdolną, miała talent do sportu, dążyła do celu wyznaczonego przeze mnie czy przez siebie, no i bawiła się na tych zajęciach, lubiła sport po prostu.
2: Z Pawłem Kałużą, pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej, rozmawiała Anna Kropaczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A tutaj cały czas radiowe olki w RMF FM, czyli Ola Filipek.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: razu.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Tu po 20.
3: A te fakty ma dla nas oczywiście Tomasz Weryński.
4: Władimir Putin nie chce spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjski przywódca odpowiada w ten sposób na wczorajszy list prezydenta Ukrainy. Potem nowe doniesienia w sprawie incydentów, do jakich dochodzi w rejonie zaporowskiej elektrowni jądrowej. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM, w nich m.in. nowe informacje z French Open. Nie widzę powodu, by spotykać się z Wołodymyrem Zełenskim, mówił Władimir Putin. To odpowiedź na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Wieczorne fakty otwiera reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak rosyjski prezydent uzasadnia niechęć do rozmowy z ukraińskim przywódcą?
5: Putin tłumaczy, że zakończenie wojny miałoby tylko sens dla strony ukraińskiej, bo w ten sposób mogłaby ona wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych.
6: A nam нужны договоренности.
5: Potrzebujemy porozumień, nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższą metę. Niech eksperci popracują, opracują jakieś rozwiązania, a potem możemy się spotkać, być świadkami podpisania jakichś dokumentów, a nawet coś podpisać. Ale najpierw musimy znaleźć rozwiązanie. Mówił Putin podczas dorocznego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, nazwanego rosyjskim Davos. Rosyjski prezydent dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych. Na koniec lokator Kremla dodał, że źle się stało, że Ukraina upubliczniła list, który napisał Wołodymyr Zełenski.
4: Rośnie napięcie wokół zaporowskiej elektrowni atomowej. Międzynarodowa Agencja Nadzorująca Bezpieczeństwo Jądrowe ostrzega, że ataki w okolicy mogą zagrozić zasilaniu największej elektrowni atomowej w Europie. Szef agencji Rafael Grossi apeluje o natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych w rejonie elektrowni. Po majowym alarmie musimy poprawić zarządzanie schronami, mówi dla RMF FM minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Z ministrem rozmawiał nasz reporter Piotr Wołakowski. Piotrze, jakie jeszcze są wnioski i potrzeby?
7: No, wciąż trwa inwentaryzacja miejsc, które potencjalnie mogą być wykorzystywane jako schrony. Jak powiedział mi minister MSW Władysław Kondratowicz, w czasie ostatniego alarmu był duży problem z dostępnością do takich miejsc. Część była po prostu zamknięta.
8: Zarządzanie schronami musi być więcej koordynowana, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia.
7: Jeżeli chodzi o Wilno, to jeszcze w czerwcu mają być gotowe nowe procedury. Ma być wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za udostępnianie poszczególnych miejsc do schronienia się. Z Wilna Piotr Bułakowski.
4: 2:40 to fakty RMF FM. Duże emocje piłkarskie przeżywali dzisiaj kibice w miejscowości Gorzędów niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Właśnie tam odbyła się pierwsza odsłona akcji FIFA Rafa. Jest to nasza specjalna propozycja na długi weekend. Drużyna miejscowej Polonii zagrała z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. Na boisku był też nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co najmocniej zapamiętasz po tym meczu?
9: Na pewno zapamiętam zaciętą grę. Był zwinny Rafał Maserak, był waleczny Wojtek Łuszczykiewicz i był Krzysztof Skiba, który komentował głośno to spotkanie.
10: Było gorąco, szczególnie pod bramką Gorzędowa, kiedy to RMF atakował Maserakiem. To jest ewidentnie. Był lepszy niż Tańcu z Gwiazdami. Duch sportu nie ginie.
9: I to potwierdzają też nasi słuchacze, którzy kibicowali na trybunach. Zapytałem ich, kto wyróżnił się dzisiaj na boisku.
11: Rafał Maserak, strasznie się wyróżnił.
9: Ale wyglądem, czy grą, czy jeszcze...
11: Wydłoma, tym i tym.
9: Jak oceniacie poziom tego meczu?
11: Dobry, bardzo dobry. Polonia!
9: A to nie koniec. Jutro ciąg dalszy gry, ciąg dalszy grillowania dla was na trybunach. Jutro akcja FIFA Rafa na boisku GKS Imielno, niedaleko Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim i tam też was zapraszamy.
4: Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu znajdziecie w mediach społecznościowych. RMF FM polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: Na pierwsze dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
0: Dobry wieczór. Polskie piłkarki przegrały w Gdańsku 0-2 z reprezentacją Francji. Dla biało-czerwonych był to piąty mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Polki zajmują ostatnie miejsce w grupie, ale nawet ono daje grę w barażach o mistrzostwa świata. Biało-czerwone nie są więc całkowicie pozbawione szansy awansu na mundial. Z Gdańska przenosimy się do Chin. Polskie siatkarki po trzech meczach rozgrywanego w Nankinie turnieju Ligi Narodów mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwone dziś po zaciętym boju pokonały po tiebreaku Serbki. W piątym decydującym secie Polki obroniły dwie piłki meczowe, a później Monika Lampkowska wykorzystała pierwszy matchball i zamknęła spotkanie. Polki w tym meczu świetnie grały w obronie, miały jednak też swoje problemy.
14: Na pewno musimy wzmocnić zagrywkę, bo dzisiaj myślę, chyba najsłabszym elementem była zagrywka, gdzie nie mogłyśmy odrzucić dziewczyn z Serbii od siatki i miały naprawdę solidne przyjęcie.
0: Mówiła Anna Obiała, środkowa naszej kadry. Świetny mecz rozegrała dziś atakująca biało-czerwonych Julia Szczurowska, która zdobyła 35 punktów. Jutro przed Polkami dzień przerwy w turnieju, a w niedzielę starcie z Chinkami. Na koniec jeszcze Paryż i wielkoszlemowy French Open. My z niecierpliwością wyczekujemy oczywiście jutrzejszego finału pań, w którym rewelacyjna Maja Chwalińska zagra z Mirą Andrzejewą. W finale panów Aleksander Zwieriew zagra zaś z Flavio Cobolim. Niemiec po czterosetowym starciu pokonał Czecha Jakuba Menszika. Włoch awansował do finału bez gry, a wszystko dlatego, że jego rodak Matteo Arnaldi z powodu zatrucia pokarmowego był zmuszony wycofać się z turnieju.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
3: Tu RMF FM, trwa wielka czerwcówka, jesteśmy cały
2: RMF Kolędy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Są nas o pełno i dochodzi 21, zatem Tomasz Weliński, słuchamy.
2: Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Są utrudnienia po wypadkach na drogach Mazowsza, Lubuskiego i Śląskiego. A w Starogardzie Gdańskim pożar, pali się hala magazynowa w akcji kilkudziesięciu strażaków. Sprawdzamy też, jak Maja Chwalińska przygotowuje się już do wielkiego finału French Open. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Wypadek na trasie S17 na Mazowszu w pobliżu Woli Dudzkiej. Tam zderzenie auta osobowego z samochodem dostawczym. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest lewy pas w stronę Otwocka. Wypadek również na drodze krajowej 24 w Lubuskiem między Skwierzyną a Przytoczną. Zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna. Trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazd. Problemy z przejazdem także na drodze krajowej 81 w pobliżu Pawłowic w Śląskiem. Między Strumieniem a Żorami dochował samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim. Ogniem objęta jest obecnie połowa budynku o wymiarach 40 na 40 metrów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM.
3: Aktualny obraz faktów.
2: Kreml nie ma zamiaru zakończyć wojny. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował odpowiedź przywódcy Rosji Władimira Putina na list, w którym zaproponował mu spotkanie i rozmowy o pokoju. Myślę, że ta odpowiedź rozczaruje wielu ludzi, stwierdził Zełenski. I dodał, że potrzebna jest większa presja na Rosję. Podziękował wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy. Już jutro Maja Chwalińska będzie walczyła o tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa. Zmierzy się w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. I jak nowa gwiazda polskiego tenisa przygotowuje się do tego meczu, paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz zapytał o to jej menadżera i prezesa klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotra Szczypkę.
4: Czy nacisk jest położony właśnie na odpoczynek i odzyskiwanie sił, czy też na trening również?
5: No nie. Myślę, że jak więcej niż 20 minut to nie podbija, bo przecież tutaj się nic nie zmienia, nie zapomni. Ona po prostu, jak to mówi Mietek Bogusławski, nasz poprzedni trener od przygotowania ogólnego, jesteś na tyle dobrym zawodnikiem, na ile się zregenerujesz. Aha. No więc teraz kwestia jest taka, żeby się jak najlepiej zregenerować, czyli święty spokój dać Mai, dobrze zjeść, wyspać się, wygłupiać, napić kawy z przyjaciółką w pokoju i zrobić wszystko, co jest możliwe na tym korcie, czy na tej sali, czy w tej wannie, czy na tej kryokomorze i tak dalej, i tak dalej.
2: Początek wielkiego finału o 15:00. Nudzenie się to nie lenistwo. To dobry sposób na odpoczynek i reset od codzienności. Ale też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą się najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej.
6: Social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się. Ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce farniente, jak mówią Włosi. Czego im zazdrościć? Zrościmy będąc nam na wakacjach, prawda? Myślę, że też taka presja produktywności i takiego robienia wszystkiego z sensem powoduje, że my nie zawsze chcemy pozwolić sobie na nudę. Ale naprawdę zachęcam.
7: Nudzenie się to nie jest marnowanie czasu, prawda?
6: Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
2: Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na mocno tenisowe fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Jutro na paryskich kortach Rolanda Garrosa wielki finał pań w wielkoszlemowym French Open. Właściwie nieznana przed turniejem szerokiej publiczności Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Obie panie dziś odbyły kilkudziesięciominutowy, otwarty dla publiczności trening. Siłą Polki, która zaprowadziła ją aż do finału, jest jej sposób gry, bazujący nie na sile, a na technice i częstych zmianach rytmu grania, a także trafianiu w różne części kortu. To nasza tenisistka ćwiczyła już od najmłodszych lat, podkreśla jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
10: Ja miałem na korcie takie strefy, 9 stref i Maja musiała w nie trafiać. Były też strefy zakazane, w które nie można było trafiać.
1: A finał kobiecego French Open jutro o 15:00. Do rozgrywanego na trawiastej nawierzchni Wimbledonu przygotowuje się już Kamil Majchrzak. Nasz tenisista awansował do półfinału turnieju w Birmingham. Majchrzak pokonał Japończyka Shima Bukuru.
11: Cieszę się, że już te kilka meczów rozegrałem ze sobą i że są one wygrane. Jutro w półfinale zmierzę się z Finem Virtanenem, który wygrał dosłownie ten turniej w zeszłym roku i broni tutaj tytułu.
1: Mówił Kamil Majchrzak, a Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. Rozpoczynający się w czwartek piłkarski mundial będzie inny niż wszystkie dotychczasowe. FIFA ogłosiła właśnie kolejne zmiany. Początek meczu i odgrywanie narodowych hymnów nie będzie wyglądało tak jak dotychczas. Wszyscy zawodnicy, a nie tylko wyjściowa jedenastka, będzie stała wokół koła środkowego boiska razem z arbitrami w czasie odgrywania hymnów narodowych. Za ich plecami będą rozłożone zaś ogromne flagi. Ustawienie wszystkich zawodników i sędziów naprzeciwko siebie w środkowym kole podczas odgrywania hymnów narodowych stworzy chwilę jedności, dumy i emocji, napisał w swoich mediach społecznościowych prezes FIFA Gianni Infantino.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
12: Najładniejszy wieczór mamy na południowym zachodzie kraju, natomiast na wschodzie teraz najcieplej, ale tam uważajcie na burze. Mm-hmm. Tomaszów Lubelski, Siedlce, Hajnówka, Ełk. Tam w tym momencie może grzmieć i padać. Zagrzmieć może też na północnym zachodzie. Tyle jeżeli chodzi o wieczór, co jutro?
1: Jutro bardzo sprawiedliwa temperatura, bo właściwie w całym kraju od 23 do 24 stopni. Do tego słońce, czasami jakieś drobne chmury, ale taki dzień, na jaki czekaliście, żeby był w czerwcu, i to jeszcze długi weekend czerwcowy.
12: Pięknie się złożyło.
1: Tak, więc korzystajcie jeszcze dziś, szykujcie sobie kremy, szykujcie sobie grille, wszystkie inne rzeczy, które szykujcie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie budźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, kłaniajcie się.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze fakty. Wszystko to, co najistotniejsze, przekaże teraz Tomasz Wyryński.
2: Duży pożar hali w Starogardzie Gdańskim. Strażacy nadal walczą z ogniem. W akcji gaśniczej 16 zastępów. Potem w faktach autostrada A4 na Podkarpaciu dachował samochód osobowy w rejonie Rzeszowa. Trzech inżynierów rannych po ataku ukraińskiego drona w pobliżu elektrowni w Zaporożu. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. W nich również doniesienia z żużlowego Grand Prix w Manchesterze. Szesnaście zastępów strażaków walczy z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ze względu na bardzo duże zadymienie ratownicy pracują w aparatach ochraniających drogi oddechowe. Ogień nie rozprzestrzenia się na inne budynki. W hali funkcjonuje hurtownia artykułów AGD. Były w niej m.in. sztuczne kwiaty i znicze. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Zablokowana jest autostrada A4 na Podkarpaciu między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód. W okolicach Bartkowic samochód osobowy uderzył w bariery i dachował. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się przez MOP Dąbry.
3: Bieżące fakty w RMF FM.
2: Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Dziś spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Jutro będzie rozmawiać z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W wieczornych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, wizyta Budanowa w naszym kraju nie była wcześniej zapowiadana. Dlaczego?
4: To prawda, dowiedzieliśmy się o niej dopiero dziś, gdy odbył już pierwsze spotkania. Jak słyszę w rządzie, to kwestie bezpieczeństwa miały zadecydować o tym, że wizyta do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Z tego samego powodu nie są podawane kolejne jej punkty. Nasz MSZ przekonuje, że do przyjazdu do Polski doszło na prośbę strony ukraińskiej, a jej głównym tematem są trudne relacje między naszymi krajami po tym, jak w zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
5: Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
4: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodaje, że strona polska czeka teraz na propozycję Ukrainy, jak można załagodzić spór między naszymi krajami.
2: Po ataku ukraińskiego drona rannych zostało trzech inżynierów rozminowujących teren wokół zaporowskiej elektrowni atomowej, poinformował rosyjski Rosatom. Stan dwóch z nich jest poważny. Szef Rosatomu Aleksiej Likaczow twierdzi, że atak był wyraźnie zaplanowany. Wcześniej o incydencie informowała także Międzynarodowa Agencja Nadzorująca Bezpieczeństwo Atomowe, której szef Rafael Grossi zaapelował o przestrzeganie rozejmu wokół elektrowni obowiązującego od dziś. Jutro znów wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Kciuki trzyma mocno bardzo pierwszy trener Polki Paweł Kałuża.
6: Wydaje mi się, że każdy sportowiec ma swoją drogę. Maja droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą. Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu, czyli do tych największych turniejów.
2: Z pierwszym trenerem Maji Chwalińskiej rozmawiała Anna Kropaczek. Kilkuset kibiców obserwowało dzisiaj wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie, niedaleko Radomska, tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. W drużynie RMF FM zagrali m.in. Wojciech Łuszczykiewicz z zespołu Wideo i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Taki dobry duet stworzyłeś w ataku z Rafałem Maseratiem.
8: No bo z Maseratiem się gra idealnie. Graliśmy taktykę laga na Maseraka i już, także z nim się gra dobrze.
7: Trzeba. I on strzelił.
8: Strzelił i to dwie strzelił. Trzeba mu rzucić tylko dobrą, szybką piłkę i już.
7: Jaka tu atmosfera jest? Była na trybunach.
8: Super.
9: Gratuluję, gratuluję. Było bardzo miło i bardzo się cieszymy, że przyjechaliście.
7: Tak w skali od 1 do 10, jaki tu był poziom dzisiaj?
10: Poziom bardzo wysoki.
11: 10/10.
2: Jutro ciąg dalszy akcji FIFA Rafa. Nasza drużyna zagra z GKS-em i Mielno w województwie świętokrzyskim. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Ostatnie dziś fakty sportowe RMF FM przygotował Wojciech Marczyk.
1: Na początek Manchester, gdzie trwa trzecia runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. W finale, w finałowym biegu Bartosz Zmarzlik. Za chwilę ten bieg będzie powtarzany, no ale już niestety bez Polaka. Wszystko dlatego, że upadł on przy pierwszym starcie, no i został wykluczony. Wszystko biorą więc dziś na pewno reprezentanci Australii, bo w finale będą ścigali się Max Frick, Jack Holder i Brady Kurtz. Wcześniej w półfinale odpadł Patryk Dudek, a jutro w Paryżu wielki finał wielkoszlemowego tenisowego French Open dla naszej reprezentantki Mai Chwalińskiej. Będzie to najważniejszy mecz w karierze. Polka, która przed turniejem była 114 w rankingu WTA, zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Rosjanka jest w nim 8 i będzie zdecydowaną faworytką tego starcia. Maja Chwalińska, podobnie jak przed każdym innym meczem na paryskich kortach, zachowuje jednak duży spokój.
10: Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Finał jutro o 15, a relacje z tego spotkania oczywiście w faktach RMF FM. Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka olimpijska, zajęła drugie miejsce w rozgrywanych w Pradze zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Lepsza od Polki w jej koronnej konkurencji K1 była jedynie Australijka Jessica Fox.
11: Jest to dobry prognostyk na sezon, ale ja w ogóle się cieszę. Ja świetnie, bo ja miałam, były to dobre przejazdy, to, że miałam tam błędy, one mi jakoś mocno nie przeszkadzały, bo czułam się w dobrej dyspozycji fizycznej, a to jest dla mnie najważniejsze, bo ja się szykuję na Mistrzostwa Świata.
1: Mówiła Klaudia Zwolińska. W slalomie K1 mężczyzn zwyciężył reprezentant gospodarzy Jakub Krejci. Czwarty był Mateusz Polaczyk. Dziewiąte miejsce zajął zaś Michał Pasiut, który przed tygodniem na inaugurację Pucharu Świata był drugi.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
14: Burzowo tego wieczoru w okolicach Białegostoku oraz Suwałki. Tak może być przez pierwszą część nocy. Również w nocy na południu kraju możliwe mgły. Kierowcy, uważajcie. Co w sobotę ustaliliśmy?
15: Tak, jest pięknie, słonecznie i pogodnie. Temperatura w okolicach 24 stopni. Oczywiście mierzona w cieniu, co oznacza, że w słońcu złapiecie na pewno kilka stopni więcej.
14: A w niedzielę nawet 27 na Mazowszu. Przy czym już w niedzielę pojawią się opady i burze prawie w całym kraju.
15: To nie powinno jednak przeszkodzić w dobrym nastroju oraz fajnym podejściu do najlepszej muzyki, którą prezentujemy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzecia czas na fakty, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz. Witamy.
2: Dobry wieczór, jestem, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców w Podkarpackiem. Na A4 dachowała osobówka. Za chwilę szczegóły. Kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Jaka jest rzeczywistość Estonii? Sprawdzał to nasz specjalny wysłannik. W faktach także głos rolników. Gospodarzom susza daje się we znaki. Jest 23. Tak jak wspomniałem, na początek A4 w Podkarpackiem. Jak informujecie nas, na gorącą linię między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód na wysokości Bratkowic dachowała osobówka. Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Ruch odbywa się przez MOP Dąbry. Jedźcie ostrożnie. W czasie długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. W minioną środę w Estonii wydano alerty przed zbliżającymi się do przestrzeni powietrznej tego kraju bezzałogowcami. Pod koniec maja natowski myśliwiec zestrzelił nad Estonią ukraińskiego drona. Mimo to, nawet w Narwie przy granicy z Rosją można spotkać turystów.
3: Tak naprawdę tu nie ma żadnych problemów. Mogę to miejsce polecić. Bardzo mi się tu podoba. Byłem tu już wcześniej. Szczególnie Tallinn jest piękny, a także całe północne wybrzeże. Jest naprawdę bardzo ładne. Można tutaj przyjeżdżać. Można stąd zobaczyć Rosję, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie mieszkający tutaj niezbyt się tym przejmują. Spokojnie żyją swoim życiem. Zajmują się swoimi sprawami. I wygląda na to, że jest tu naprawdę spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na tę chwilę nie martwimy się zbytnio. Tutaj jest po prostu dużo lepiej. Wcześniej przez kilka lat mieszkałem w Rosji, tak więc myślę, że jest tu całkiem bezpiecznie.
2: Mówili turyści i jeden z mieszkańców Narwy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. To jest mocniejsze niż jakikolwiek akt oskarżenia w sądzie. Tak premier Donald Tusk skomentował informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze ze swojej fundacji, finansowanej m.in. przez prezesa Zonda Krypto. Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów, w tym Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że polityk podczas pobytu w Budapeszcie na zorganizowanie swojej obrony prawnej pożyczył 57 tysięcy złotych od fundacji Instytut Polski Suwerennej, której jest prezesem.
4: Brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i w tle te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi same za siebie.
2: Mówił Donald Tusk. Dodał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją, a Zbigniew Ziobro, tu cytat, prędzej czy później odpowie przed sądem za to, co zrobił.
5: To są fakty RMF FM.
2: Jest bardzo sucho, mówią rolnicy z wielu regionów Polski. Już teraz wiadomo, że część upraw może się nie udać.
6: Mieliśmy bardzo długą, zimną wiosnę. Później była fala dużych przymrozków. No i teraz występuje deficyt wody.
7: A co pan hoduje?
6: Głównie zboża. Rzepak, pszenica, kukurydza, owies, jęczmień. Na pewno w tym roku będziemy mieli plony znacznie mniejsze.
2: Usłyszała od pana Pawła, rolnika spod Gryfina w zachodniopomorskim, nasza reporterka Anna Pałamar. Rzecznik Wód Polskich w Szczecinie podkreśla, że pogoda coraz bardziej będzie dawać się nam we znaki.
8: Notowane przez nas poziomy wód i wysokości przepływów są charakterystyczne raczej dla końca lata. Mamy początek czerwca, więc niestety z tą suszą hydrologiczną i spadkiem poziomu wód będziemy się borykać przez to lato. Taka sytuacja będzie już taką nową normalnością niestety, z uwagi na zmiany klimatyczne.
2: Mówi Marek Synowiecki. Na koniec tych faktów przenosimy się do województwa śląskiego. Przeprowadzanie naukowych badań w szkolnej pracowni. Takie możliwości są już w 4. liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Wszystko za sprawą działającej tam jedynej w swoim rodzaju pracowni biologii molekularnej i astrobiologii.
9: Co to za dźwięk?
10: To jest dźwięk obracającego się klinostatu.
9: Czyli?
10: To jest takie nasze najnowsze dziecko sprzętowe. Jest to maszyna RPM, można powiedzieć, która cały czas zmienia wektor siły ciążenia. I to urządzenie, zmieniając cały czas ten wektor, powoduje, że na przykład próbki w postaci choćby nasion roślin umieszczonych w szalkach nie będą wiedziały, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To tak jakby były umieszczone w przestrzeni kosmicznej. Czyli możemy na przykład badać wpływ mikrograwitacji na wzrost i rozwój młodych siewek, w ogóle roślin, czy też na przykład mikroorganizmów.
2: Z Tomaszem Księżyczkiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu, rozmawiał Marcin Buczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ponawiamy apel. Białystok i okolice, uważajcie.
7: Słuchacie stacji RMF Kolendy.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: O północy, które w RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Magazyn w Starogardzie Gdańskim wciąż płonie. Zaczniemy od informacji, które przekazali nam strażacy. W doniesieniach z zagranicy brak zgody Niemiec na zniesienie kontroli na granicach i duże zwolnienia we wspólnocie wywiadowczej, których chce Donald Trump. Na zegarach północ, ale mimo to na koniec tego wydania zabierzemy Was na poranne zakupy w Bieszczadach. XVI zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ogień wciąż nie został opanowany, ale strażakom udało się zatrzymać jego rozprzestrzenianie. Priorytetem jest ochrona sąsiedniego magazynu. Na miejscu jest specjalistyczna grupa chemiczna z Gdyni oraz zespół dronowy. Jak informowaliśmy w faktach, w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. W okolicy wciąż występuje jednak bardzo duże zadymienie. Ratownicy apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. Ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen na ostatnim spotkaniu w Luksemburgu. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie, wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości jak mobilne, policyjne patrole czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. Jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
2: Donald Trump chce ograniczyć liczbę pracowników amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej. W rozmowie z dziennikiem Wall Street Journal stwierdził, że biuro dyrektora wywiadu narodowego jest zbyt duże, a część zatrudnionych osób nie powinna tam pracować. Trump oczekuje, że pełniący obowiązki dyrektora wywiadu William Pulte rozpocznie proces zwolnień. Nie wykluczył nawet likwidacji całej instytucji. 38-letni Pulte został wyznaczony na to stanowisko we wtorek. Nie ma doświadczenia w służbach specjalnych, dlatego jego nominacja budzi kontrowersje. Trump zapowiedział też, że szuka stałego szefa wywiadu, który miałby kontynuować planowane zmiany. Na zegarach 2 minuty po północy to są fakty w RMF FM. Jestem dumny, że mogłem pracować z tak wybitną zawodniczką. Tak o osiągnięciach Mai Chwalińskiej mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża. Po raz pierwszy spotkał się z Mają w 2008 roku, kiedy w szkołach w Dąbrowie Górniczej zachęcał dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach do tenisowej talentiady.
4: Maja namówiła rodziców, przekonała, bo wiem wtedy, że rodzice mieli inne plany. Przyszła na te testy, przeszła je, następnie był tydzień naborowy i po tym tygodniu dostała się do tej grupy 10-osobowej. Tak się zaczęła nasza przygoda z tenisem.
5: Jaką była uczennicą?
4: Bardzo zdolną, miała talent do sportu, dążyła do celu wyznaczonego przeze mnie czy przez siebie. No i bawiła się na tych zajęciach, lubiła sport po prostu.
2: Z Pawłem Kałużą, pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej, rozmawiała Anna Kropaczek. Trwa długi czerwcowy weekend. W faktach RMF FM odwiedzaliśmy m.in. Bieszczady. W górskiej rzeczywistości niewiele jest miejsc tak ważnych jak sklep spożywczy. Tam zaspani turyści od wczesnych godzin idą po śniadanie.
6: Po co turyści przychodzą najwcześniej?
7: Po pieczywo, proszę pana.
6: O której się dobijają bubułki?
7: O 7:00.
6: Zdarza się tak, że przychodzi pani na 7:00, a tutaj już kolejka głodnych?
7: Proszę pana, tak, jak najbardziej. Dziewczyny przychodzą do pracy o 6:30. Zdarza się w sezonie, że tak, kolejka już jest pod sklepem, pod drzwiami.
6: Co do bułki?
7: Pomidorek, wędlinka, nabiał, no.
6: Ale w takim sklepie trzeba mieć dużo różnych rzeczy. A to plasterek na odciski, a to nożyk do konserwy.
7: Staramy się mieć wszystko i sprostać wymaganiom.
2: Zapewnia pani Agnieszka ze sklepu w Wetlinie, z którą rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Kolędy.
1: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
2: Czyli zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam ponownie. Władimir Putin nie chce rozmawiać z prezydentem Ukrainy. To stanowisko jest odpowiedzią na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Litwa wyciąga wnioski po majowym alarmie przeciwlotniczym. Jeżeli planujecie odwiedzić ten kraj, mamy dla was ważne fakty. Później przypomnimy również, jakie maksymalne ceny paliw obowiązują w ten weekend. Nie widzę powodu, by spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, mówi Władimir Putin. To odpowiedź na list otwarty, w którym Zełenski zaproponował zakończenie wojny. Jak rosyjski prezydent uzasadnia niechęć do rozmowy z ukraińskim przywódcą, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Radkowski.
3: Putin tłumaczy, że zakończenie wojny miałoby tylko sens dla strony ukraińskiej, bo w ten sposób mogłaby ona wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych.
4: A nam нужны договоренности.
3: Potrzebujemy porozumień. Nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższą metę. Niech eksperci popracują, opracują jakieś rozwiązania, a potem możemy się spotkać, być świadkami podpisania jakichś dokumentów, a nawet coś podpisać. Ale najpierw musimy znaleźć rozwiązanie. Mówił Putin podczas dorocznego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, nazwanego rosyjskim Davos. Rosyjski prezydent dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych. Na koniec lokator Kremla dodał, że źle się stało, że Ukraina upubliczniła list, który napisał Wołodymyr Zełenski.
2: Jest też komentarz drugiej strony. Kreml nie ma zamiaru zakończyć wojny. Tak Wołodymyr Zełenski mówił o odpowiedzi przywódcy Rosji na wcześniej wspomniany list. Myślę, że ta odpowiedź rozczaruje wielu ludzi, stwierdził Zełenski. Ukraiński przywódca dodał, że potrzebna jest większa presja na Rosję. Majowy alarm przeciwlotniczy w Wilnie nie odbił się na liczbie turystów, twierdzą władze Litwy. Jeżeli planujecie odwiedzić ten kraj, warto zainstalować rządową aplikację, mówi minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
5: Jesteśmy takie same bezpieczne nie mniej, czym w Polsce, czym na przykład w Podlasiu. Turystów jest sporo.
6: Jakieś rady dla turystów, aplikacje, które warto mieć, zainstalować?
5: Tak, mamy taką ogólną litewską aplikację LT72, angielskim, litewskim.
6: A będzie polski?
5: O, to tak, na tym pracujemy, myślimy, jak to zrobić. Trzeba czasu, ale te podstawowe rzeczy, ja myślę, powinny być.
2: Z ministrem spraw wewnętrznych Litwy rozmawiał nasz specjalny wysłannik do tego kraju, Piotr Bułakowski. Teraz w faktach o obowiązujących od północy cenach paliw na stacjach. Minister energii wyznaczył, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Te stawki pozostają aktualne do poniedziałku włącznie.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: Piłkarki reprezentacji Polski przegrały wczoraj w Gdańsku z Francją 0-2 w swoim przedostatnim meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone długo stawiały opór faworytkom, ale po przerwie to francuski okazały się lepsze. To czwarta z rzędu porażka Polek w grupie. Oznacza ona, że nasza reprezentacja spadła z dywizji A do dywizji B Ligi Narodów. Na zakończenie rozgrywek Polki zmierzą się we wtorek na wyjeździe z Holandią. Nawet 25 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć smocze widowisko na Wiśle w Krakowie. Przy bulwarze Tynieckim odbędzie się spektakl z legendarnymi stworami w rolach głównych. W towarzystwie ognia, wody i wyjątkowej oprawy muzycznej.
8: W tym roku będzie dużo nowości. Mamy trochę akcentów mocnych, takich popkulturowych. Na pewno będzie temat z gry Clair Obscur, temat Alicji. Będzie duet Jacka Wójcickiego z Agnieszką Kuk, na pewno. Będzie jedna k-popowa piosenka, hiper znana w naszej aranżacji i w wykonaniu aktorek z Teatru Groteska.
9: A jednocześnie znajdzie się miejsce na wariacje na temat Firestarter Prodigy, także pełne spektrum muzyczne.
2: Zapowiadali w rozmowie z naszym reporterem Mateusz i Michał Sarapata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu. Wielkie widowisko zaplanowano dziś o 21.45. Od rana za to w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków pod Wawelem niezwykły smoczy piknik rodzinny.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Kolędy. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Trzy osoby są ranne po wypadku na A4 w Śląskiem. Na początek ważne wieści dla kierowców. Alert RCB trafił do mieszkańców powiatu starogardzkiego w Pomorskiem. To w związku z pożarem hali w Starogardzie Gdańskim. Francuscy komentatorzy przewidują, że Maja Chwalińska może wygrać French Open. Dziś wielki finał. Uwaga kierowcy na A4 w Śląskiem. Na odcinku między węzłami Łany i Nogowczyce w pobliżu miejscowości Chechło zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Zablokowana jest również krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między Toruniem a Brodnicą również zderzyły się dwie osobówki. W faktach wracamy teraz do pożaru w Starogardzie Gdańskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców. Duże zadymienie, zamknij okna i drzwi. Nie zbliżaj się do miejsca akcji. Czytamy w wiadomości wysłanej do odbiorców na terenie powiatu starogardzkiego w Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach wieczorem, ogień objął tam magazyn, w którym przechowywane były m.in. sztuczne kwiaty i znicze. Z ogniem walczy w tej chwili ponad 100 strażaków. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Wczoraj spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Dziś będzie rozmawiać z